Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyt?

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: To jest Radio SK.
2: Mes Liber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, nie bądź, jest, więc proszę cię.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 13 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. To po południu około godziny 15. Wtedy też jednak na niebie sporo chmur. Zmotoryzowanym przypominam, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w centrum. Zamknięte są odcinki ulicy Bielskiej i Wyszogrodzkiej.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 6:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Rosyjskie drony uderzyły we Lwów. Nad ranem słychać było tam eksplozję. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołano, ale możliwe są kolejne. Rosjanie zaatakowali też Kijów. Pocisk uderzył w wieżowiec. Zginęły dwie osoby. Więcej patroli przy szkołach i całodobowy monitoring internetu. To decyzje porządowej na Radzie w sprawie przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło m.in. w Warszawie i na Mazowszu. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
4: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
5: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni. Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
4: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
3: Po ponad 30 latach wraca profil lotniczy w Zielonej Górze. Od września przyszłego roku klasy o takim profilu otworzy 4. liceum ogólnokształcące.
6: SK Płock News. Kuba Honhara. Jeśli w najbliższych dniach usłyszycie wyjące syreny w Płocku, to nie wpadajcie w panikę. Do 16 października potrwają ćwiczenia Syrena 26 z wykorzystaniem syren alarmowych. Trwają zapisy na bezpłatne badania profilaktyczne. Skorzystać można m.in. z programu wczesnego wykrywania raka płuc.
7: Można się już zapisywać, na naszej stronie będzie informacja.
6: Powiedziała Agnieszka Busz z płockiego ratusza. Zapisy prowadzone są bezpośrednio w przychodni Świętej Trójcy.
8: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: Poniedziałek. Hurra! Pokonany.
10: Hurra!
9: Wygraliśmy z nim. Więc teraz słuchajcie, ja to wiem, ja to czuję. Teraz już tylko luźniutko lecimy sobie w stronę weekendu.
11: No mam nadzieję, że tak będzie i twoja kobieca intuicja cię nie zawodzi.
9: A jak? Idźmy tym torem, idźmy zawodami. Jakie zawody są z nami z samego rana? Odzywajcie się, trąbcie, dzwońcie, alarmujcie.

0: zawód piosenkarka, czyli Sanach. Ona już nie śpi, obudziła się, jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Chyba nawet zawód milionerka w jej przypadku, co?
0: Ale jak ona zawodzi? Ona tak zawodzi, że cały Stadion Narodowy wyprzedany.
2: Rzeczywiście, no, nie jeden Stadion Narodowy, kilka stadionów narodowych poprosimy oczywiście. Pytamy, jakie zawody są z nami, cenimy was za waszą pracę, za to, że wstajecie rano, że pomagacie nam. Co robicie? Pochwalcie się.
3: Hej Kama, hej Jankos, hej Wigor, hej wszystkim słuchaczom. Ja się chciałam tak tylko zapytać, gdzie jest to ciepełko, co jeszcze nie tak dawno było? Ja oficjalnie dzisiaj otwarłam pierwsze skrobanie szyb. Jakby co, to dzwonię z Wielkopolski, powiat leszczyński, hejka jeszcze raz.
2: Zawód hejka.
0: Tak wyczułem. To chyba to. Słuchajcie, no, zimno poszło do pracy, to ciepło ma urlop, no przecież to jest jasne. No.
4: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pozdrawiają. Wracam z służby nocnej. Pozdrawiam Radio SK i wszystkich słuchaczy.
2: Sokiści, Straż Ochrony Kolei.
0: Nie, to są ci, co soki wyciskają rano, żeby świeże były.
2: Ja wczoraj miałem fajną historię z pociągiem. Wsiadłem i pojechałem nie w tym kierunku. Ale było fajnie.
0: Byłeś jak Maryla Rodowicz.

0: 18 po 6.
1: Poranne rasowanie.
2: Śmiesznie to za chwilę będzie.
3: Jacia, jesteś spoksik, jesteś toksik. Jak Britney Spears.
1: Co?
3: Ja tak w internecie wiem.
4: Co ty, jak ty rozmawiasz z panią?
3: No.
1: Co? Co ty do mnie
3: dzień
1: mówisz?
3: Dobry.
1: Co ty
3: dzień
1: tak
3: dobry. Nie mówisz? Dzień cześć dobry, młodzieży.
1: Cześć młodzieży.
3: No, tak młodzież mówi.
4: Czekamy cały czas na wasze sygnały, jakie zawody są z nami. Teraz zawód prasowanie, to jest też bardzo ważna kwestia.
0: Bardzo.
4: Ja się zawodowcem u mnie w domu.
1: Tak, naprawdę? Profesjonalnie to kobieta. Ta prasowaczka chyba.
3: A to się samo nie rozprostowuje na ciele?
0: Tak, cały czas widzę, że próbujesz. Jeszcze sukces nie został osiągnięty.
4: Prasujemy, sprawdzamy prasę.
0: A propos sukcesów, no właśnie, okazuje się, że kiepski sukces ma system kaucyjny w Polsce.
4: Jako kiepski?
0: No bo wielu Polakom się to nie podoba.
4: A co się nie podoba?
0: No 44% narzeka na to, że butelki zajmują im miejsce w domu. 35%, że automaty się psują. A 20%, że odnoszenie butelek zabiera im cenny czas.
3: A kogo pytali? Wyborców Konfederacji.
4: Słuchajcie, no to rzeczywiście, no przegronam, może coś się zmieni, ale mamy pytanie do ciebie, droga Jadziu.
3: Tak, co się tobie w tym systemie kaucyjnym nie podoba?
1: Mi się wszystko podoba.
4: Wszystko. A ile butelek oddałaś?
1: Wszystkie. Jakie miałam?
5: To dobrze. Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: Czyli stan konta się u ciebie zgadza?
1: Tak.
4: Bardzo dobrze.

0: No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dobrze ci idzie.
1: Instrukcja ma tak pięknie ziewa, że aż się zatkałem. Patrzyłem, jak ziewa tak pięknie.
2: Słuchajcie, no takie mamy widoki dzisiaj samego rana.
0: Piękne. W końcu jest 6:30 rano, prawie. No proszę się nie dziwić, że ludzie ziewają.
3: Ale poczekaj, bo są zawody, tak zwani słuchacze na szóstkę, którzy od godziny 6:00 albo czasami nawet wcześniej już nie śpią, mkną do pracy lub w tej pracy już od dawna są.
4: Cześć, Eska, tu Małgośka, jak zawsze o 6:00 rano jadę na sprzątanie klatek. Pozdrawiam, cześć.
2: Dziękujemy za takie czyste klatki, piękne, wspaniałe. To jest naprawdę, no, duża rzecz.
0: Kury też czysto. Dziękują.
3: A wiesz, jak kury dziękują?
2: No, kukuryku.
3: Właśnie bałam się, że to powiesz. Jankes.
0: Gama i Wiktor. Radio SK. Dowcip mi się przypomniał, ale wiecie, że w moim przypadku to są nieśmieszne dowcipy. No.
2: To nie mów.

Reklama. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.

0: chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: set.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do płockiego zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
4: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 19 października o godzinie 19 w 11 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Radomiak Radom. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kierowcom w Płocku przypominam, że cały czas utrudnienia na drodze krajowej numer 62 w kierunku Warszawy. Zmieniona organizacja ruchu obowiązuje na Kobylińskiego i na Jachowicza. Zamknięte są odcinki ulicy Wyszogrodzkiej czy Bielskiej. A w Płocku dziś sporo chmur, maksymalnie 13 na plusie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Przełom w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Podejrzani zostali zatrzymani w Niemczech. To dwóch obywateli Turcji. Teraz czekają na przekazanie polskim służbom. Więcej o tym w kolejnych SK News. Zmiany cen paliw na stacjach. Benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł. Za diesla 8,02 zł.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
13: SK Sport News.
11: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. W zaległym spotkaniu GKS Katowice pokonał Wieczystą Kraków 2-1. Liderem Ekstraklasy pozostaje Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej odpadł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
14: Jankes, Gama i Wiktor w Radiu SK.
15: 6.31, dzień dobry, witamy. 29 minut do godziny 7, ale dobry, jestem z matmy. Hej!
16: Wow!
17: Tak sobie chciałbym.
15: Wow. Daj mu 5 minut, żeby sobie nie myślał, że jest taki idealny.
16: Kreatywna księgowość to się chyba nazywa.
15: Dobra, pytamy o zawody z samego rana.
18: Cześć, jestem Kasia, jestem ratownikiem medycznym i właśnie jadę na dyżur. Pozdrawiam!
15: Kasia, jedyne co mamy ci do powiedzenia to szacun przez wielkie szy.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Miley Cytrus w Radiu SK 22 minutki do godziny 7.
1: Chciałabym mieć taki głos jak ona.
0: Takiego cytrusa.
2: Nie tylko święta, to będą pomarańcze.
0: No, herbatka z pomarańczą.
2: I skarpety, bo ja ostatnio znalazłem taką dziurawą, to poproszę nowe.
3: Dobrze, dobrze, zapamiętane, zapisane. Natomiast nie wiem, co 35-latek z Siedlec dostanie na święta. Prawdopodobnie paczkę do aresztu. Dlatego, że pan zgłosił się na policję, bo ktoś mu podobno ukradł samochodzik.
2: No to nie on idzie do aresztu, tylko złodziej.
3: No ale poczekaj, ta historia ma twist. Szybko się okazało, że ten sprytny plan wymyślił sam po tym, jak będą pod wpływem, spowodował kolizję, uciekł z miejsca wypadku, a całą tą historię wymyślił, by uniknąć odpowiedzialności, no.
0: Brawo, naprawdę, gratulacje! Polak potrafi, kolejny dowód na to.
2: Jak to mówią, plan nie najlepszy, wykonanie jeszcze gorsze.
4: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Nie chcesz płakać, jak będziesz sprzedawać? Sprzedaj złom w Kronie. Bo w skupie złomu Kron jest kompleksowo, od ręki i jak zawsze mamy dla Ciebie świetne ceny. Nie płacz więc za swoim złomem. Ciesz się kasą. Sprzedaj z Kronem. Skup złomu Kron. Trzy lokalizacje. Nowa Biała, parcele i centrum.
12: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. W Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury.
13: Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A, Słupno koło Płocka.
14: To będzie ostatnia reklama. Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
15: I po reklamie.

0: wyjdzie z orkiestrą, orkiestra gotowa.
1: Maciej, Maciej!
2: Deska budzi w urodziny.
3: To była rozgrzewka aparatu gębowego, rozumiem.
0: Bardzo dobrze. Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Maćku, czy ty zaciąłeś się kiedyś w łazience?
4: A zdarzyło się.
3: Bardzo dobrze. Ale na szyi czy w zamku w drzwiach?
4: Raczej te drugie.
0: Witamy z samego rana oczywiście. 6.48. Które to już urodzinki?
4: No niestety 47.
0: No 40. Pięknie. Jak twoje kolana? Mam pytanie tutaj takie techniczne.
4: No, dobrze, ale czasami zdarza się kontuzja.
3: Mhm. Słuchajcie, a czy jak kolano boli i jak skrzypi, to czy można użyć WD? Znaczy WD-40? Psiknąć sobie, żeby nie skrzypiało?
1: Nie.
3: Nie, okej.
1: Okay. Ale dziękujemy za pytanie.
4: Najbardziej.
0: A jednak można, słuchacz powiedział. To ja tego nie używam i cały czas mnie boli, okej.
3: Okay. To psiknij sobie.
1: Maciek, mamy informację o tym, że twoim marzeniem było, abyśmy do ciebie zadzwonili, bo słuchasz naszego radia codziennie od 7 do 18. No jest co prawda za 11 minut 7, więc dzisiaj troszkę wcześniej, ale warto było, bo po pierwsze, same po prostu cudowne rzeczy na twój temat. Na przykład to, że podobno jesteś najlepszym wędkarzem Polski.
3: Ulala.
1: Tutaj Wiktor ma trochę problem z tym, bo myślał o sobie dokładnie to samo, ale nie wyprowadzajmy go z błędu. Nie wyprowadzajmy.
3: Umówmy się, że są dwa pierwsze miejsca, ty i ja.
1: Podobno budujesz dom jak z bajki dla całej Polski, no i szef to twoje drugie imię. Więc za to wszystko i za to, że masz dzisiaj urodziny, należy się stówka. Yeah!
4: Dziękuję bardzo.
1: Jak chcesz, to dorysujemy ci nie na stówce, tylko na kopercie, taką rybkę jeszcze też.
0: O,
4: super, super.
0: Bardzo dobrze. Świętuj, tańcuj, niech wszystko dzisiaj układa i bądź zdrów, chłopie. Fantastycznego dnia ci życzymy.
1: I żeby zawsze była ta koryna.
4: Dokładnie.

0: przestraszyłem się. Pierwsza strona no, dzisiejszego
1: to,
0: faktu.
1: To tylko kama, spokojnie.
0: Nie, nie, nie, to Krzysztof Rutkowski na pierwszej stronie. Uważajcie, uważajcie!
2: Okej.
0: Dobry, co?
1: Nie, to bollywoodzki aktor.
2: Bollywood, tak,
0: to jest Bollywood, rzeczywiście.
2: Ale no a propos boli, Janki ma lekcję biologii odpaloną na swoim komputerze.
0: Jest
2: niby za 5:07, jeszcze pierwszego dzwonka, o 8:00 nie ma, a tu proszę bardzo, łąkotka, staw kolanowy.
0: No ja...
2: No z czego się składa? No dawaj,
0: no proszę bardzo, no łąkotka, łąkotka boczna, łąkotka przyśrodkowa, dobre ukrwienie tak wygląda, a złe ukrwienie tak wygląda. Dziękuję bardzo. Przechodzę dalej, rozumiem, tak?
2: Jeżeli chodzi o zestaw różnych dziwnych pytań, to po godzinie 7:00.
0: Siódme wygrywa!
3: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też.

0: To influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
2: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ruch komunikacyjny w Płocku rozkręcił się już na dobre. Więcej samochodów oczywiście na Wyszogrodzkiej, na Kinińskiego, Koblińskiego czy też Jachowicza. Na tych dwóch ostatnich cały czas zmieniona organizacja ruchu. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś na płockim niebie, szczególnie po południu, sporo chmur, maksymalnie 13 na plusie.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 7, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zatrzymania po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Dwaj obywatele Turcji wpadli w Niemczech. Są podejrzewani o podpalenie obiektu w Woli Krobowskiej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
4: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
5: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
4: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
4: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
3: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja ma strategiczne znaczenie. Wspiera m.in. ukraińską armię. Pomoc dla dzikich zwierząt w Krakowie, w Nowej Hucie, ma powstać ośrodek rehabilitacji.
7: Po odzyskaniu
8: SK Płock News.
2: Uwa, Honhera, akcja Gwiazdka rusza pełną parą. To kolejny rok z rzędu, kiedy spełnione zostaną świąteczne marzenia najbardziej potrzebujących dzieci. Wszystko na podstawie listów do Świętego Mikołaja.
9: Lada mamy dostane listy od dzieciaków. W tym roku, jak co roku, będzie to około setki dzieci.
2: Powiedziała Monika Sikorska. Standardowo w ramach akcji odbędzie się także gala stand-up, to już 6 grudnia. 23 października w PGS-ie wernisaż wystawy prac Marka Sobczyka. To jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiej sztuki lat 80.
1: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Radio SK.
11: Hej, dzień dobry, witamy we wtorek, 7:02.
12: Kto tak ładnie gra?
11: Radio SK.
12: Radio SK.
11: Wow. SK.
13: Wow. Wy się dobrze dzisiaj czujecie?
11: Nie.
13: Piliście kawę z tego samego ekspresu, który był nieodkamieniany?
11: Tak. Ja dzisiaj właśnie coś mi weszło ostro.
13: Wolę nie wiedzieć, w którą część ciała.

0: que te hace llorar.
1: Kręcicie Enrique Iglesiasa, ma?
2: Nie, nigdy mnie nie kręci.
1: Więcej nie zagramy, proszę państwa, w Radiu SK Enrique Iglesiasa, nie będziemy tego robić, Kamie.
2: Ale wiesz, co mnie kręci? Diamenty.
1: O, Wiktor znalazł info o diamentach. Dawaj, masz.
3: Niestety, Kama, bardzo przykra informacja. O. Otóż załamał się całkowicie rynek diamentów.
1: Oh, no.
3: Okazuje się, że diamenty, słuchajcie, w ciągu ostatnich tygodni straciły praktycznie 90% na wartości. A wszystko dlatego, że okazuje się, że da się je robić w laboratorium. Robią normalne, sztuczne diamenty, dolewają coś do czegoś, wyskakuje diament. Więc te oryginalne, wykopywane z podziemi, poleciały w dół, poszybowały. Na łeb, na szyję, na orwę, tak.
2: Ja chcę powiedzieć, żeby kobiety się nie odwracały od diamentów mimo wszystko, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Hej!

0: Tak, to jest Radio od Kuchni.
1: W Radiu SK.
0: Zobaczymy, kto dzisiaj wygra, tak.
2: 664-402-302, nasz numer telefonu. Gdy dzwonicie, trzymajcie telefon przy uchu. Mamy tylko 2 minuty na to, żeby odpowiedzieć na 7 pytań. I 7. pytanie gwarantuje nagrodę. A jest to eskowa butelka, eskowe skarpetki i wydanie październikowe magazynu SK Story.
0: To ja teraz powiem to samo, co Kama, tylko szybciej.
2: Dziękuję bardzo. Dzień dobry.
0: Halo.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć. Kamil? Cześć, Kamilu. Słuchaj, od rana pytamy o zawody. Jaki zawód ty uprawiasz?
3: Jestem kierowcą autobusu.
0: Autobus. Okej, okay, teraz jedziesz? Ale nie śpij za kierownicą, Kamil, obudź się. To co, zaczynamy?
4: Dobra, jedźmy szybciutko.
1: Zabawa rozpoczęta. Pierwsze.
2: Wymień warzywo na literę W.
0: O!
3: Włoszczyzna.
0: Dobrze!
4: Warzywo, ty warzywa.
0: Włoszczyzna, no ale dobrze wykombinowa.
2: Wszystkie warzywa wymienił w jednym słowie, no.
0: Bardzo dobrze. Drugie, Kamil, kiedy ostatnio badałeś krew?
3: Pół roku temu.
4: Dobrze, załapałeś się. Pamiętajcie, by uprawiać profilaktykę. Badamy krew między innymi. Lećmy dalej.
0: Mam tu wyniki badań Kamila i rzeczywiście zgadza się. Pół roku temu.
4: Jedziemy dalej.
2: W jakim mieście znajduje się górka, na której ślizgały się auta i odbyło się kultowe...
5: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: A? Gdzie to jest? Gdzieś w Polsce na pewno.
3: Sosnowiec.
0: Jak?
4: Sosnowiec! No, całkiem niedaleko, w Szczecinie.
0: Też na S.
2: Chociaż... To nad morzem?
0: Tak, w Sosnowcu życiowy parkiet bywa śliski, to prawda.
2: Trzymaj się, Kamil, wszystkiego dobrego, odbieramy telefony. To już 4. pytanie przed nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak masz na imię?
6: Monika.
2: Monika,
4: lećmy.
2: Dzisiaj jest dzień bez Stanika.
4: Dzisiaj dzień bez Stanika.
0: Powiedz nam, co to jest Stanik?
4: O!
6: Stanik, no to jest coś, co zakrywa najpiękniejszą część ciała kobiety.
2: Zacznę nosić na twarzy.
4: Piąte, a uwaga, pytanie z tego samego działu. Gdzie znajdziemy fiszbiny?
2: Ale podpowiedziałeś.
6: Oczywiście w Staniku.
5: 30 sekund.
2: Dobra, to 6. pytanie. Jak ma na imię nowy prezydent Krakowa? I rymuje się...
6: Nowy prezydent Krakowa.
4: No, jak ma na imię?
6: Na pewno ma imię, ale jak ma na imię, nie mam pojęcia.
2: Z czego szukasz?
4: Nie ma. Łukasz!
2: Czego szukasz?
4: Trzymaj
6: się, Kamil.
2: Tym samym mamy ostatnie pytanie.
4: Szybko. I 15 sekund do końca.
0: Szybko.
4: Kto wpadł? Dzień dobry, tu SK.
2: Dzień dobry.
7: Siemanko.
0: Dzisiaj jest wtorek. Co można robić we wtorek?
7: Można długo spać.
2: Powiedział facet, który o 7...
7: Nie do pracy.
2: Powiedział facet, który o 7:17... Już nie śpi, dzwoni do radia.
4: Zaliczamy oczywiście, bez waru zaliczamy, wręczamy prezenty, jesteś niesamowity. I ta energia.
2: Wow. Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story należy do ciebie. A w jakiej robocie siedzisz?
7: W hawciarni.
4: Hawciarzem jesteś?
7: Naprawdę.
0: Ja mam na osiedlu paru, siedzą na ławce.
1: 7. wygrywa.

0: Na moją koszulkę, na mój t-shirt, to ile to może kosztować?
1: 7 zł.
2: No, 7,50.
0: To no. Więcej. Za chwilę u nas newsy, no i będzie o chyba naj... No tak, naj, nie, chyba, bez chyba. O najdroższym t-shircie, o najdroższej koszulce na świecie.
2: Najgorzej, jeżeli kupisz taką koszulkę, ale... ona z podpisem i ze wszystkim, po czym mama mówi, taka brudna, wezmę upiorę.
0: Za chwilę szczegóły.
2: Czyja to koszulka, o tym za momencik w newsach.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju. Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Remont w salonie BYD? Owszem, ale my się nie zamykamy, my się tylko przebieramy. Auto Holding w Płocku działa pełną parą. Jedyna zmiana, wejście jest tymczasowo od boku budynku. Przyjdź, obejrzyj BYD, umów jazdę próbną, a my wrócimy do Ciebie w jeszcze lepszej wersji. Auto Holding, Płock, Skrzetuskiego 9. Zapraszamy!
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Na razie w Płocku chłodno, temperatura rośnie, ale powoli, po południu maksymalnie 13 na plusie. Ale po południu także zdecydowanie więcej chmur. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Bielskiej, na Wyszogrodzkiej, na Kobylińskiego czy Jachowicza.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Minęła 7.30, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie. Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim. Płonął tam dom jednorodzinny.
12: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
11: Mówi Piotr Kołton ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Koszykarska pamiątka za $14 milionów. Tyle zapłacono za czerwoną koszulkę Michaela Jordana z autografem. Legendarny zawodnik wystąpił w niej podczas finałów NBA w 1998 roku. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
11: Polskie starcie w Wuhan. Magdalena Frank zmierzy się z Igą Świątek. Do tej pory grały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie wygrała Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Kimi Antonelli coraz bliżej mistrzostwa Formuły 1. Lider klasyfikacji może przypieczętować tytuł już podczas kolejnej rundy. Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
15: Jankes,
16: Gama
17: i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: Dawno taki zawód się nie zgłaszał. Zegarmistrz jest z wami. Ach, te wszystkie zegarki cykają, pykają i pokazują.
20: Pokazują 31 minut po godzinie 7. Dzień dobry wam mówimy. Dzisiaj niby wtorek, ale my się trochę w studiu czujemy, jakby był piątek.
21: Potwierdzam.
19: A ja trochę też. Ktoś jeszcze jest z nami? Halo, dzień dobry.
22: Cześć, z tej strony Wojtek. Jadę właśnie do Stargardu, jestem operatorem węzła betoniarskiego. Wszystko fajnie i pięknie, ale niestety nie wziąłem kluczy od sterówki i będzie problem.
19: Dziękujemy. Słuchajcie, mamy problem z betonem. No, nie poleje się. Nie.

0: bo mnie zarażasz.
1: To nie ja.
0: Samo się poniosło?
1: No pewnie.
2: 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
0: Słuchajcie, Polacy, co robią najlepiej na świecie? Kombinują. I mam dowód na to, że kombinowanie to jest nasz polski towar eksportowy.
1: Mamy się czym chwalić, to się chwalimy, no.
0: No właśnie. Kojarzycie Erlinga Haalanda, czyli tego norweskiego piłkarza?
1: Ja, oczywiście, która nie lubię piłki nożnej, nawet ja go kojarzę. Facet z niesamowitą szczęką i takim ciekawym wyglądem neandertalczyka.
0: On jest przystojny czy nie? To jest pytanie do kobiety. Jest czy nie?
2: Dzień dobry, pani Kamilo. Dobrze, rozumiemy.
0: No jest czy nie?
1: No już dobrałam zdanie w chmatacie.
2: Tak są, jak to niektórzy mówią, no.
0: Ale już wam mówię, o co chodzi. Polak mieszkający w Norwegii wykombinował jakiś czas temu, że pojedzie i zastrzeże sobie nazwę swojej firmy, która będzie się nazywała jak? Dokładnie tak jak nazwisko. Haaland.
2: Tak, jak on,
0: tak jest.
1: Sprytne.
0: Znak towarowy zarejestrowany. Dziękuję, Haaland jest nasze polskie, w sensie tego Polaka, który tam mieszka.
1: Haaland,
2: i co na to Haaland?
0: No i Haaland pojechał do sądu i mówi: słuchajcie, tak nie może być, bo ja też chcę mieć firmę Haaland, bo właściwie to ja jestem Haaland.
2: A jak się nazywa? Haaland, tak?
0: Dokładnie, aha, tak. No i Polak się teraz broni przed sądem, bo się proces zaczął, że on w ogóle nie miał pojęcia o istnieniu takiego piłkarza, w ogóle nie wiedział, co to jest piłka nożna. I tak sam
2: tak świruje?
0: Tak.
2: Polska mistrzem Polski, czyli co, można wyjechać z Polski, ale Polska z siebie nigdy nie wyjedzie, nie!
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
5: Showroom Omoda i Jayku w Galerii Wisła. Autoholding Płock. Wyszogrodzka 144. Zapraszamy od 11 do 13.
6: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Już 19 października o godzinie 19 w 11 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Radom jak Radom. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Halo, dzień dobry, kontrola biletowa.
1: Akurat nie mam ważnego przy sobie.
0: Proszę podać IP.
1: 12 18 16 222.
0: Nie ma, idzie pan na koniec kolejki.
2: No właśnie, dokładnie w tej sprawie Nosel będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie bolało.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pani Julity się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham pana.
5: Zaproszona Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13.
4: Tak.
5: Do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
4: Tak.
5: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
4: A to w jaki sposób ja mam państwu IP dokumentu biletu?
5: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
4: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
5: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
4: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
5: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
4: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
5: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP komputera.
4: To dosyć, że ja mam, my mamy lecie, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
5: A przepraszam, a to jest kłopot?
4: Tak, jest kłopot, bo my nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
5: No to ja w takim przypadku pani udokumentuję IP?
4: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
5: No to jak państwo...
4: Za który musieliśmy zapłacić.
5: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
4: No to mogę... proszę, był numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, o którym mam dzwonić.
5: To niech pani zadzwoni do Darii.
6: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
4: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: żeby za późno do pracy nie było. Słuchajcie, w newsach zaraz o tym będzie.
1: Co będzie?
0: Że Polacy no nie do końca zdążają na tę godzinę, na którą zdążyć
1: mają. Że niby się spóźniają.
2: Bo czas jest elastyczny. Poza tym, wiesz, w innej strefie czasowej to jest zupełnie inaczej. Ale wy się nie spóźnijcie, jeżeli chodzi o zgłaszanie się do naszej zabawy. Pięć słów, pięć stów, która ruszy po godzinie 8. A ponieważ jest mało kolorowo za oknami, to wyślijcie nam coś kolorowego, żeby nam się zrobiło lepiej.
0: I numer telefonu, bo musimy wiedzieć, gdzie oddzwoni.
1: To jest ważne. Dajcie sobie szansę na 5 stówek do porannej kawy od nas, od Radia SK.
0: A to wszystko w Messengerze.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Do 30 listopada kierowcy napotkają utrudnienia na drodze krajowej nr 62 w kierunku Warszawy. Ekipy remontowe spotkamy także na Bielskiej, na Jachowicza, Kobylińskiego, Obrońców Westerplatte czy na Sierpeckiej. A dziś termometry maksymalnie pokażą 13 na plusie.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie zginęły 2 osoby, a w Charkowie 3. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza reporterka Marta Radio.
4: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
3: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut, a wysyłka SMS-ów została przerwana. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To reakcja na akty przemocy i falę dezinformacji. Premier Donald Tusk zapowiada kontynuację działań.
5: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
3: Dotąd przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli i zatrzymano 135 osób. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, najczęściej przez korki. Tak wskazało 34% badanych. 30% przyznaje, że zasypia. Wśród powodów są też zmęczenie i zła organizacja pracy.
6: SK Płock News.
2: Uba Honhera. W najbliższy piątek w Płocku odbędzie się 14 bieg papieski. To z okazji 48. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. W najbliższą niedzielę szczypiornistki Jutrzenki Płock zmierzą się na własnym parkiecie z jednym z faworytów do awansu do Superligi.
7: Liczy się teraz to, co przed nami, czyli niedziela o 13 w hali Chemika. Zagramy z Kielcami i potrzebujemy pomocy z trybun.
2: Powiedziała Dominika Sikora. Korona w tym sezonie ma komplet zwycięstw i zdecydowanie najlepszy bilans bramkowy w lidze.
8: Jankes, Kama, i Wiktor.
9: Mówiliśmy w newsach o spóźnieniach. Tutaj czytam jeszcze w sieci, że między innymi... O, przez psy też się czasami spóźniamy, że przez poranny seks ludzie się spóźniają do pracy.
10: A, to już... Pierwsze słyszę!
9: Ja przez psa wolę. Poranny seks. Już widzę, jak moją żonę budzę o 4.30. Kasia?

0: Oskar Polska Teams w Radiu SK. 8 minut po godzinie 8. 5 słów,
1: 5 stów. No to zapraszamy do naszej zabawy. To taka zabawa w skojarzenia. Za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stóweczkę. I kogo dzisiaj mamy na linii?
2: Cześć, tu Julka.
1: Cześć, Julka.
0: Julia. Witamy, Julio!
3: Kiedyś była u tobie piosenka, że stałaś pod balkonem. Nie, na balkonie. Nie będę, Julio.
2: Na balkonie. Na balkonie.
1: Dziękujemy, pan już nie śpiewa.
2: Ale jestem wierna.
0: A, dobrze, złapała po jednej nutce.
1: No to teraz pytanie, komu jesteś wierna? Jankę, Skama czy Wiktor? Kto według ciebie...
2: Kama!
1: Dobrze, dziękujemy, pan już nie śpiewa. Julia, to opowiedz mi coś o sobie. Jakbyś się tak miała zareklamować. Bądź swoim najlepszym PR-owcem.
2: Swoim najlepszym PR-owcem. Jestem dawcą szpiku faktycznym. Mam trzy koty, dwa psy. Kocham was. Mam poczucie humoru, mam fajnego męża. Dziecko 9-letnie, które mi daje w palnik. Jest fajnie.
0: Okay.
1: Julia, ale wspomniałaś o tym, że jesteś dawcą szpiku. To znaczy, że komuś już uratowałaś życie?
2: Tak.
0: Jest.
2: Tak. Uratowałam życie. Dziewczynie w moim wieku. Z Polski. Brawo.
3: Słuchajcie, to pierwsza spuwa już zaliczona.
2: Janki, kiedyś byłeś na Dniu Dawcy i też byłam.
0: Tak, rzeczywiście, ja też jestem nie tym faktycznym.
1: Jeszcze.
0: Ale zapisujcie się do DKMS-u, rzeczywiście.
2: Tak, gorąco zachęcam.
1: Bardzo. Nie ma czego się bać. Wystarczy, nawet można nie mieć zębów i można patyczkiem tam sobie pomazać.
3: Mądrze gadasz, ale wyjdź już.
1: Dobra, ja zapomniałam, że ja wychodzę. Dobra, Julia, im prościej, tym lepiej. Powodzenia!
2: Tak.
0: Dziękujemy, ale naprawdę jesteś niesamowita. Julka, bierz się przykład z Julki.
3: No mówię, pierwsza stuwa już powinna być awansem zaliczona.
0: Zaliczona.
3: Już masz.
0: Dobra.
2: Dziękuję.
0: Dobra, mamy 5 słów, które przygotowaliśmy. Czas na twoje skojarzenia.
3: Pierwsze słowo. Uwaga, bardzo na czasie w telewizji ostatnio dużo o tym. To słowo to nos.
0: Co mówili w telewizji o nosie?
3: No jest taki poseł jeden.
2: Nos.
0: A ten?
2: Okulary.
0: Dobra, nos. Nos i twoje skojarzenie, tak samo jak skojarzenie.
2: Okulary.
3: Okej.
0: Okay.
3: W sumie.
0: Aha. Drugie słowo. Korek. Korki.
2: Ulica.
0: Korek. O, ładne. Korek, ulica, fajnie.
3: Dobra. Trzecie słowo to uwaga. Kanapa.
4: Tapczan!
0: Ja lubię, to jest moje ulubione słowo. Tapczan.
3: Leń. Na kanapie leży leń.
2: Leń.
3: No właśnie.
0: Kama tego nie złapie.
3: Nic nie robi cały dzień.
0: Teraz trochę z mojej tutaj profesji, bo ja mam problem. Kolano.
3: Pamiętaj, Jankes ostatnio mówi często łękotka, ale nie sugeruję, żeby to był ten wyraz.
0: Kolano.
3: Kolanie też jest rzepka, jakby co? To jest nasz dyrektor.
0: Nasz. Piotruś, kochamy cię.
2: Dobra, niech będzie łękotka, no.
0: Kolano, łękotka?
3: Nie no, ona powinna w to pójść. I ostatnia
0: to... A wersji medycznej łąkotka, ale łękotka też jest przyjęta. I co jeszcze?
3: Perkusja, to ostatni wyraz.
0: Dawaj.
2: Zespół.
0: O, spoko. Zespół pieśni i tańca, poranny program. No dobra. Nos, okulary, korek, ulica, kanapa, leń, kolano, łękotka, perkusja, zespół.
2: Nie wiem, dlaczego jeszcze nos miałam ochotę powiedzieć nosem, no ale no. Ale Kama już na to nie puści.
3: Jest zapisane. Zaraz wracamy i sprawdzamy, co na to Kama. Let's make tonight.

0: dzień słów, pięć stów. Z nami dzisiaj gra Julia, która na nos powiedziała okulary, na korek powiedziała ulica, na kanapę powiedziała leń, na kolano łękotkę i na perkusję zespół.
1: Pięć stów. No i fajnie, gramy dalej, teraz zapraszamy Kamę, nie za tych słów, tych skojarzeń. Jesteś, Julka?
2: Jesteś.
1: Proszę, zawołaj Kamę.
3: Kama.
1: Jest, usłyszała, przybyła, jest przed mikrofonem Radia SK. Tam cię, oj Kama,
4: zasłoni cię wszystko.
2: Ja mam za słaby wzrok, żeby dojrzeć, co ty tam masz napisane,
1: dobra,
2: proszę cię.
1: Dobra, okej.
2: Jedziemy.
1: No dobra. Uwaga Kama, pierwsze słowo dla ciebie. N, trzy literki.
2: No.
1: NOS, nos.
0: Nos.
1: Nos.
2: Nos. Nos. Mhm.
0: Podtlenek azotu w samochodzie jest nos.
2: Czy to jest to, co cieknie z nosa?
0: Nie idź w tę stronę.
2: Nie idź w tę stronę. Nie.
0: Więcej ci nie podpowiemy.
2: Jeżeli to nie jest Katar, to co to może być?
1: Może ucho.
5: Może Dubaj.
6: A tam Hilary?
0: O.
2: Okulary!
0: Dobrze!
2: Najlepsza!
1: Dobra, zaliczamy. Tak. Wspaniała podpowiedź.
2: Dobra, tak.
1: Jakbyś nie odgadła, byłby z tobą problem. Myśmy się wysłali do lekarza.
0: Julia, pamiętaj, że następne twoje podpowiedzi to mogą być tylko odpowiadanki na pytania Kamili, tak lub nie.
2: Weź przestań śpiewać. No, tak. Jedziemy.
0: Drugi wyraz. Korek.
2: Korek. Mhm. Czy to będzie to, o czym śpiewała Sanach?
0: A o czym śpiewała?
5: Tak! Kama, zobacz, podpowiadam.
2: Czy chodzi o to, co na ulicach?
0: Jaki jest twój wyraz? Jaki jest twój wyraz?
2: Samochodowy. Korek.
1: Korek.
2: A jaki?
6: Na ulicę.
0: Po prostu ulica. Korek jest na ulicy, więc wyraz to ulica.
1: Ulica. Okay. Kojarzysz ulicę?
2: Tak.
0: Byłaś kiedyś
2: tak.
0: Na ulicy?
2: No, byłam też w Alejach.
1: Lećmy dalej. Trzecie słowo dla ciebie.
0: Trzecie słowo to kanapa.
6: A tu chciałam pośpiewać, Kamie.
0: Nie możesz.
2: Kanapa?
0: Nie możesz.
2: A to nie będzie typu na tapczanie leży leń?
0: Więc twój wyraz to?
2: Jezu, teraz nie wiem, czy tapczan, czy leń.
5: Do czego ci bliżej?
2: No do lenia.
5: Dobrze!
1: Ile mamy już? Dwie stówki?
0: Mamy dwie stówki, właściwie dobra. Trzy, bo przypominam, że jedna stówka została dobra. Za bycie dawcą zaliczona na początku.
1: Dobra, uwaga! No. Teraz coś ode mnie dla ciebie, Kamcia. No. Kolano.
6: Myśl, Kama, myśl, skojarz.
5: Kolano!
2: Jeżeli to jest od Jankesa, to może być tylko łękotka.
5: Dobrze!
1: Dobra!
5: Nie działa, ale jest, dobra.
1: I ostatnie...
0: Perkusja.
2: Czy to jest coś, co się zmywa?
5: Co?
6: Nie.
0: Co ty myślisz? Jak ty myślisz?
2: Talerze pomyślałam.
1: Nie, dobrze nie pomyślała.
2: Ale to nie to.
0: Nie no, są talerze w perkusji, ale to nie to.
2: Perkusja. Nie mogę patrzeć na Bogaja,
1: bo... Zwierzak z Muppet Show też nie.
2: Okej. Dobrze, czy to w takim razie będzie na przykład... nawet nie wiem, jak zapytać cię o podpowiedź. Wiktor, spójrz na mnie, bo ty zawsze wtedy mi podpowiadasz.
0: Nie mogę, bo
1: nie masz na mnie, bo ja się nie podpowiem.
2: Dobra.
1: Nie masz na mnie.
5: Julia, pomóż. Perkusja, co to może być?
1: No. Ale nie.
6: Ten, co śpiewa.
1: Jak?
0: Ten, co śpiewa, to jest podpowiedź Julii.
2: Piosenka?
6: Nie, tańcuj, śpiewaj.
0: Tańcuj, śpiewaj.
2: Tańcuj, śpiewaj.
0: No dobra, wiesz czy nie wiesz, no.
2: Nie dobra, wiedział. Strzelam, bębny. A co było?
0: Zespół.
5: Jest dobrze!
1: Dobre słowa, no i
0: stówka za szpik.
1: Tak, naprawdę. No i gratulacje oczywiście. Ładnie wyszło. 4 stówki dla ciebie, Julka.
6: Dziękuję i cieszę się, że mogłam z wami pogadać z rana, bo zawsze was, jak siedzę właśnie w samochodzie w korku i mówię, ja wybrałabym kamę, potem Jankesa, no i potem Wiktora, ale no.
1: A później naszego dyrektora programowego.
2: Julia, bardzo się cieszymy. Fajnie, że zadzwoniłaś. Przede wszystkim fajnie, że jesteś dawcą szpiku. Jak się okazuje, można ratować życie. Trochę nie robiąc wiele, czyli po prostu dzieląc
6: dosłownie,
2: się tym, co dobre.
6: Dosłownie.
2: No.
6: Nie ma czego się bać. Nie pobieramy z kręgosłupa.
1: Dokładnie, to jest bardzo ważna kwestia.
6: Tak.
1: To nie boli w ogóle.
2: Ci, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, też się nadają.
0: To ja.

0: W kontekście bycia dawcą szpiku, ja jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, ale gdybym dostała taki telefon, to bym na pewno to zrobiła.
1: To jest niesamowite naprawdę, jak telefon dzwoni i możesz komuś życie uratować, to jest lot w kosmos, polecam.
0: Odebrałeś taki telefon?
1: Tak, miałem, tak. No później to jakby finalnie nie doszło do skutku, ale te pierwsze kroki gdzieś tam poczyniłem. Pamiętajcie, żeby zapisywać się i zostawać potencjalnym dawcą szpiku, jeśli chodzi o
0: DKMS. Bardziej, że to nie boli, wystarczy tylko i wyłącznie tam patyczek do buzi wsadzić, poślinić po sprawie.
2: Namówiliście mnie, ja nie miałem nigdy okazji, a po dzisiejszym programie pójdę i jak Bumtonera wezmę i to zrobię.
0: Zrób to nawet dwa razy.
1: Wystarczy raz. Zostańcie z nami, za chwilę u nas newsy.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Remont w salonie BYD? Owszem, ale my się nie zamykamy, my się tylko przebieramy. Auto Holding w Płocku działa pełną parą. Jedyna zmiana, wejście jest tymczasowo od boku budynku. Przyjdź, obejrzyj BYD, umów jazdę próbną, a my wrócimy do ciebie w jeszcze lepszej wersji. Auto Holding, Płock, Skrzetuskiego 9. Zapraszamy!
6: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą twój styl. Do tego promocje szyte na miarę twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Dziś w Płocku więcej chmur niż słońca. Po południu, czyli około godziny 15, termometry maksymalnie powinny pokazać 13 na plusie. Jeśli po Płocku podróżujecie autem, pamiętajcie o utrudnieniach na Koblińskiego i Jakowicza.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Atak dronów na Morzu Czarnym. U wybrzeży Bułgarii trafione zostały dwa statki. Jeden zatonął, poinformował o tym premier Rumen Radev. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem, ani pod jaką banderą płynęły jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To tam papież ma przejść operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14.
15: Jankes.
16: Jankes.
15: Kama. I Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: Elo, elo, 320, tutaj Radio SK, dzień dobry. Jak już ustaliliśmy, lecimy prościutko w stronę weekendu. Nic się nie przejmujcie, najgorsze, czyli poniedziałek już za nami.
18: No właśnie, a z racji tego, że mamy dzisiaj wtorek, to na spokojnie, powolutku, bo za moment, jak piątek zaatakuje, to...
19: Dawaj piątek!
2: Azalia teraz. Azalia.

0: All I Know. To jest Eska. Ja to, co wiem, to, że jest 8.37, ludzie. O.
1: Wszyscy już teraz to wiemy i dziękujemy Ci za te informacje. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie spóźniliście do roboty i wszystko u Was jest w jak najlepszym porządku.
2: A u mnie sytuacja jest następująca. Muszę ubezpieczyć mieszkanie. O. To wcale nie są tanie rzeczy, powiem
0: nie,
2: Wam.
0: Nie, ja ostatnio ubezpieczałem, zapłaciłem chyba z 300 tylko.
1: Za
0: cały rok.
2: Nie,
0: za cały rok.
1: Co tu ubezpieczyłeś?
0: Powiedziałem, dajcie najtańsze, takie podstawowe, żeby tylko było.
1: Aha. Żeby tego było. A jak to się stanie, to, no to Panu nic nie wypłacimy.
2: To
1: nie
2: uważaj,
1: problemu.
2: Uważaj, bo 450 tysięcy, tyle wyniosło odszkodowanie, które wypłacić musiała jedna z polskich gmin kierowcy McLarena. Bo sytuacja jest taka, że kierowca McLarena jechał swoim samochodem.
1: Jedzie samochód i robi boom.
2: Wjechał w głęboką dziurę, znajdującą się na gminnej drodze.
0: A kogo była ta dziura? Miasta?
2: No gminy, no.
1: No co sobie popsuł? Dach?
2: Słuchaj,
1: wszystko.
2: Popsuł sobie tam
1: samochód.
2: Troszeczkę, no nie było jakieś wielkie. No, ale że...
1: koło kosztuje jak chyba 30 tysięcy.
0: McLarenie śrubka kosztuje.
1: No, fakt.
2: No i tu się właśnie okazuje, że ubezpieczenie OC wykupione przez gminę okazało się niewystarczające.
1: O nie.
2: Więc no cóż, no trzeba było pokryć tą różnicę.
0: Ja wiem, kto za to zapłaci.
1: Kto za to zapłaci? Dawaj, no.
0: Pan płaci, pani płaci. Społeczeństwo.
1: Czyli my.
3: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard, Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jake'u. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jake'u. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
4: Showroom O Moda i Jake'u w Galerii Wisła. Autoholding Płock. Wyszogrodzka 144. Zapraszamy od 11 do 13.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: tutaj Eska, 12 minut i będzie z nami godzina 9. Wtorek, 13 października, wylot coraz bliżej.
1: No ja przyznam szczerze, że nadal nie wiem, dokąd lecimy. I na tym trochę polega nasza zabawa, czyli odlot ściśle tajny. My nie wiemy, dokąd lecimy. Wy nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami. Więc zgłaszajcie się w naszej apce, a na stronie można odsłuchiwać różnego rodzaju podpowiedzi.
2: Na Instagramie jest specjalna też zakładka. Właśnie klikam po naszym Instagramie. Też patrzę na licznik. 252 947 followersów. 53 osoby brakują nam, żeby kolejny 1000 wbić. Ja nic nie sugeruję.
1: No dobra.
0: Ale jest ktoś, kto wie, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy lecieć, gdzie kapitan. Będziemy. To jest nasz kapitan, który cały czas próbuje nas naprowadzić. Gdzie będziemy?
3: Mówi kapitan. Tam, dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: No, proszę was, Mikołaj jest w każdym mieście, bo kocha wszystkie dzieci, lata do wszystkich miast.
1: Nie, no przepraszam cię bardzo, w Poznaniu nie ma Mikołaja.
0: W Rosji jest Gwiazdor.
2: A w Poznaniu kto jest?
0: Też Gwiazdor chyba.
2: Też Gwiazdor?
0: Też bardziej, tak.
2: A Poznań nie jest w Rosji.
1: Nie, ale tam z kolei jest Malta i mówiliśmy, że to miejsce ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Tak.
1: Skomplikowane to wszystko.
2: I w Poznaniu też jest lotnisko, ale jajca by były z Warszawy do Poznania.
0: Przez Radom. Ściśle tajne. Pomyślcie, gdzie lecimy, a może macie jakiś pomysł, dajcie nam znać.

0: Jak ustaliliśmy, w utworach najbardziej liczą się refreny.
1: Poza tobą wszystko. No dobrze, tutaj my, tutaj Radio SK z samego rana we wtorek, 13 października. Coraz bliżej finał akcji Odlot Ściśle-Tajny.
0: No i prosiłeś o podpowiedzi, no i proszę, no uderz w Messengera, słuchacze się odezwą.
2: Jeśli święty Mikołaj, to na pewno będzie to Laponia, czyli region w Norwegii.
3: A czy w tej podpowiedzi padło słowo święty, czy tylko Mikołaj?
0: No, teraz już chyba nie wolno tak mówić. Są takie czasy, że teraz po prostu jest Mikołaj.
1: Po prostu, tak. No dobrze, dziękujemy, cały czas kombinujemy, gdzie wylądujemy, jeśli chodzi o Odlot Ściśle Tajny. Zgłaszajcie się, no i lećcie z nami. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie się można zgłosić.
0: Na aplikacji. W aplikacji.
1: Wy.
4: Na Radio SK.
5: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
6: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
7: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
8: Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18.
9: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
10: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: 3,17,41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
1: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
16: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
16: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
16: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
15: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: 9 na plusie, tyle aktualnie pokazuje nasz redakcyjny termometr na ulicy Otolińskiej w Płocku. Temperatura powoli rośnie, po południu maksymalnie 13 kresek powyżej zera, ale dziś na niebie dominować będą chmury. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej, Kobylińskiego czy Jachowicza.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli, zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje Akcja Uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
3: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrolę plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
4: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
3: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
2: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, którzy oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Najpierw odwiedzali domy, teraz wysyłają listy. Zakład przypomina, wszystkie formalności związane ze składaniem wniosków są bezpłatne.
0: SK Płock News.
1: Kuba Honhera. Ilość posiadanych narkotyków wystarczyłaby do odurzenia co najmniej 3000 osób. Prokuratura rejonowa nadzoruje śledztwo przeciwko 36-letniemu mieszkańcowi Płocka, podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Grozi mu do 10 lat za kratkami. Już 24 października w Płocku wyjątkowy zlot.
5: Pierwszy ogólnopolski zjazd fanów Zuzy Lewandowskiej. Wieczorem planujemy mnóstwo imprez.
1: Powiedział nam Jacek Ostrowski, autor serii Z Papugą.

14 wiele tłumaczy. 5 minut po godzinie 9. Damiano David, the first time. Tym się właśnie przywitaliśmy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Maja Chwalińska ze zwycięstwem w Wuhan, więc my też przetrwamy nawet wtorek 13.

0: Malow nazywa się ten single, to Eben w Radiu SK, 17 minut po godzinie 18. Czas na stały punkt programu, który nazywa się 30 sekund tylko dobrych informacji. Gdynia trafiła na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Wpływ na to miała modernistyczna architektura miasta. Władze Gdyni dosłownie wczoraj odebrały certyfikat poświadczający ten wpis. 600 połączeń dziennie, aż o 69 więcej niż dotychczas. To nam koleje zapewniają tej jesieni, więc można wsiadać do pociągu byle jakiego i potem się okaże, gdzie wylądujecie. Czy z opóźnieniem? To się jeszcze okaże. 6 sekund wystarczy, żeby nasz mózg zaczął produkować serotoninę. 6 sekund uśmiechu, więc jeśli macie dzisiaj zły humor, uśmiech na twarzy i podobno za chwilę ma być lepiej. Dawid Kwiatkowski i Margaret to za chwilę wesce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
1: Już 19 października o godzinie 19 w 11 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Radom jak Radom. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
3: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
5: Remont w salonie BYD? Owszem, ale my się nie zamykamy, my się tylko przebieramy. Auto Holding w Płocku działa pełną parą. Jedyna zmiana, wejście jest tymczasowo od boku budynku. Przyjdź, obejrzyj BYD, umów jazdę próbną, a my wrócimy do Ciebie w jeszcze lepszej wersji. Auto Holding, Płock, Skrzetuskiego 9. Zapraszamy!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Kim Burke, Sick Romance w Radiu SK. No proszę świętować, dlatego że świat świętuje za nas. Czytam w zagranicznym dzienniku o cudzie i o tym, że od nas Polaków można się uczyć. Chodzi o norweski dziennik, który Aftenposten, który ocenił, że Polska stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych Europy, który przyciąga pracowników, ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, a ludziom w Polsce żyje się tylko lepiej, bo coraz więcej zarabiamy. Dotarło do was to już? To teraz przyjąć do wiadomości i zrealizować, nawet jeżeli nie odczuwacie tego jeszcze na koncie.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
12: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
13: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
14: Showroom Omoda i Jayku w Galerii Wisła. Autoholding Płock. Wyszogrodzka 144. Zapraszamy od 11 do 13.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. W Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury.
17: Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A, Słupno koło Płocka.
18: I po reklamie.

0: to be Romeo, Fly High w Radio SK, 5 minut do 10, pomaszmy trochę, pofantazjujmy. Dzisiaj was szef wypuszcza godzinę wcześniej z pracy. Co robicie z tą godziną, którą dostajecie w gratisie? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Godzina więcej na życie dziś. Co byście z nią zrobili, gdybyście taką dostali? Może któryś szef usłyszy i weźmie to pod uwagę. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Po 10 kolejnych hity w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: 9 na plusie. Tyle aktualnie pokazuje nasz redakcyjny termometr na ulicy Otolińskiej w Płocku. Temperatura rośnie, po południu maksymalnie 13 na plusie, ale na niebie dominują dziś chmury. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Bielskiej, na Wyszogrodzkiej, na Jachowicza, Sierpeczki czy Kobylińskiego.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Kielce. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie przy balkonie mieszkania przy ulicy Jagiełły. Policjanci, zanim weszli do środka, musieli zabezpieczyć agresywnego psa.
10: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
9: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Trwa ustalenie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. Kolejne zatrzymanie w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Jak podaje Bild, policja zatrzymała podejrzanego w jednej z berlińskich dzielnic. To prawdopodobnie kierowca 2 wcześniej zatrzymanych obywateli Turcji. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed operacją papieża. W rzymskiej klinice Gemelli wyłączono 1 piętro, a wokół szpitala pojawiły się drony. Według włoskich mediów Leon XIV ma przejść zabieg usunięcia guzka na płucu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10. piętro, gdzie będzie przebywał, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.
9: A papież do kliniki ma trafić przed południem.
7: SK Płock News.
8: Jak zbudować dobre relacje z ludźmi, którzy żyją obok nas? Dziś o 16:30 warsztaty psychologiczne poświęcone budowaniu więzi społecznych i sąsiedzkich.
12: Czym są więzi w obecnym świecie? Jak je budować? Jak budować trwałe, szczere, autentyczne relacje?
8: Powiedziała nam psychoterapeutka Sandra Panuś. Warsztaty odbędą się w Książnicy Płockiej. Już jutro Orlen Wisła Płock rozegra mecz rewanżowy z Wardarem Skopie. Pierwszy gwizdek w Orlen Arenie zawodnicy usłyszą o 20:45.
13: 2 minuty po godzinie 10:00. Kawa, jedna, druga, szef na horyzoncie i tak właśnie wygląda wtorek 13:00. No ale nie martwcie się, mam dobre hity, które spowodują, że może nie będziecie pracować szybciej, ale może będzie pracować się łatwiej. Glass Animals już teraz, będzie też Pink i Sylwia Grzeszczak z Mango. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Panowie, w wakacje jeszcze i lata w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango, gdyby dziś szef puścił was z pracy godzinę wcześniej, to co byście z tą godziną zrobili? 19 po 11, takie pytanie. I głosówki na SK-owym Messenger są, między innymi od Kamila.
1: Jakby mnie szef wypuścił godzinę wcześniej do domu, to zabrałbym żoneczkę do kina.
0: Jak szef słyszał, to może zadbać o dobrostan swoich pracowników i jego współmałżonków. Jest też jedna wiadomość, która bardzo mnie urzekła. Gdyby szef przyszedł i powiedział, że mogę iść dzisiaj wcześniej o godzinę do domu, to zapytałbym się, czy na pewno dobrze się czuję. Radio
2: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
3: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
5: Autopromocja. Reklama.
4: Już 19 października o godzinie 19 w 11 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Radom jak Radom. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
6: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
6: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na Twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 11.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Velvet Chemistry w Radiu SK. Gdyby szef dał dzisiaj wam wolne godziny wcześniej, to co byście z tym czasem zrobili? Kuba?
1: Dzień dobry, dzień dobry. A mnie nie musi szef puszczać godzinę szybciej do domu, bo ja kończę o której chcę.
0: No i są dwie opcje teraz, Kuba. Albo szef nie wie o tym, że ty kończysz o której chcesz i właśnie się teraz dowiedział, albo to ty sam jesteś swoim szefem, a to oznacza, że nie kończysz pracy nigdy, bo tak to właśnie prowadząc własną firmę wygląda.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Gdyby szef mnie puścił godzinę wcześniej z pracy, dziś to bym sobie życie inaczej ułożył. Krzysztof ma takie marzenia. Może się spełnią, może szef słyszał. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Do 30 listopada kierowcy napotkają utrudnienia na drodze krajowej nr 62 w kierunku Warszawy. Ekipy remontowe spotkamy także na Bielskiej, na Jachowicza, Kobylińskiego, Obrońców Westerplatte czy na Sierpeckiej. A dziś termometry maksymalnie pokażą 13 na plusie.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Jest 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
9: Zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka. Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie. Sprawa dotyczy przestępstwa, do którego miało dojść 2 lata temu. Burmistrz został zawieszony w obowiązkach. Zapowiada odwołanie od tej decyzji. Poznańskie zoo zbiera orzechy włoskie dla niedźwiedzi. Zwierzęta szykują się do zimowego snu i potrzebują dodatkowych kalorii. Orzechy muszą być świeże i zdrowe. Zbiórka potrwa do czwartku.
11: SK Płock News.
12: Kuba Honhera. Przeszło 16,5 miliona złotych. Tyle kosztować będzie remont i przebudowa zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku. Miasto wybrało wykonawcę. Inwestycja potrwa 1,5 roku. Za nami 15. edycja budżetu obywatelskiego Płocka. Dyrektor Wydziału Kultury i Inicjatyw Społecznych Konrad Iwański podkreśla, że płoczanie najchętniej głosowali przez internet.
13: To są urządzenia mobilne, więc widać, że tutaj musimy iść w kierunku dopasowania tego głosowania pod smartfony.
12: O szczegółach przeczytacie na stronie ratusza.
14: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dowód na to mam teraz kolejny, dlatego że w tej godzinie zagram wam kawałek, który może wam wejść w głowę. I wart jest uwagi. 10:40 i Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Zalię już teraz.

0: Rozruszaliście się trochę? Moves Like Jagger w Radio SK, Maroon 5, Christina Aguilera, 16 po 11. Czy kapitan od lotu ściślenianego w końcu dziś do mnie zadzwoni? Zapytał Bartosz. Nie, Bartosz, dzisiaj nie. Może jutro, dlatego że kapitan dzwoni zawsze rano. I ma podpowiedzi. A odlot ściśle tajny to jest taka akcja, w której to lecimy, ale sami nie wiemy dokąd. My lecimy, wy lecicie i nikt nie wie dokąd. Dowiadujemy się tego wszyscy na lotnisku i spędzamy razem weekend. Ten przedostatni weekend października, czyli ten w okolicach 23 października. Jeżeli chcecie dołączyć, to pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie, bo są kolejne podpowiedzi od naszego kapitana, dokąd możemy lecieć.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
0: No to mogę zapewnić, że to nie będzie mój dom, bo do mojego domu on od kilku lat już nie przychodzi. Radio SK. Zgłoszenia, jak pobierzecie naszą aplikację. Tam na nie czekamy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No

0: No Better Friends. Już w księgarniach.
1: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 19 października o godzinie 19 w 11 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Radom jak Radom. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
8: I po reklamie.

0: chcą, to niech płaczą. Panowie, naprawdę emocje to nie jest powód do wstydu i będę wam o tym przypominać codziennie. Za chwilę nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No bo wszystkie hity rzeczywiście u nas się zaczynają i temu dajemy dowód codziennie. Jest to ten pan, który wraca. Ten pan, który przyjedzie do Polski w czerwcu przyszłego roku i zagra na Warsaw Music Festivalu, postanowił zacząć wydawać nowe kawałki. Zaprosił Cleopard 2000, a także Chayana do siebie i powstał kawałek Hard to be Around, który już teraz gramy w Radiu SK.

0: Uwaga, bo zdradzamy teraz sekrety. To znaczy nie ja zdradzam, Kesha TikTok zaśpiewała w Radiu SK, tylko neurolog zdradza, który bada mózg i stwierdził, że wie, co jest dla niego najlepsze. I co on robi codziennie, żeby ten mózg był jak najdłużej młody, zdrowy i w pełni sił. Trenuje 15 minut dziennie rano, czyli robi tak zwaną gimnastykę, niegdyś popularną, lekką gimnastykę. Rozciąganie, pompki, przysiady i tak przez 15 minut minimum 3 razy w tygodniu, dlatego że wtedy dostarcza do naszego organizmu tlen razem z krwią i mózg ten tlen dostaje i zaczyna działać szybciej i lepiej. Krótka taka gimnastyka. To jest dokładnie to, co robimy w momencie, kiedy zaśpimy i się zorientujemy, że budzik dzwonił 3 razy. Włączyliśmy drzemkę i potem bieganie po mieszkaniu. To chyba jest już właśnie ta gimnastyka, więc rozkoczone.
1: Radio SK. Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. W Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury.
9: Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A, Słupno koło Płocka. I po reklamie.
10: Is my best.

0: No, kto wam nie dodał energii, to już nie wiem, co to sprawi. Sexy, Magic i Kariel w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Pytałam dzisiaj słuchaczy, co by zrobili, gdyby szef ich puścił godzinę wcześniej z pracy. Chciałbyś przetestować? Czy miałbyś to robić?
1: Ja kiedyś miałem taką okazję, przyznam szczerze, i mówię, jak fajnie, dzisiaj godzinę wcześniej do domu. Ale oczywiście taki byłem wyluzowany, a to z tym pogadałem, wyszedłem godzinę później.
0: No to zostaniesz, to też pogadasz ze słuchaczami.
1: O, zdecydowanie, to jest ogromna przyjemność. Zawsze pogadanie to jest ogromna przyjemność.
0: To nie ma sensu w ogóle wychodzić wcześniej z pracy, przynajmniej z naszej perspektywy, ale może właśnie szefowie usłyszeli i wezmą pod uwagę to, że pracownik wypoczęty to pracownik bardziej efektywny.
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż szkoda, że ten relaks tak szybko mija, jak się szefa widzi. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity po 12 w Radiu SK. Wtorek, 13. Umówmy się, że to będzie najlepszy wasz dzień tygodnia i z tym was zostawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło. Otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na Twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz, jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 11.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: 11 na plusie, tyle aktualnie powinny pokazywać termometry w Płocku. Maksymalnie będziemy mieli 13 kresek powyżej zera, to około godziny 15. Zmotoryzowanym przypominam, że cały czas dla ruchu zamknięty jest odcinek ulicy Bielskiej. Zmieniona organizacja ruchu w centrum miasta.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kileckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch nastoletnich synów. Potem powiesił się na balkonie.
12: Dwoje dzieci i żona.
13: Tego nie wiemy.
12: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
14: Jako depresja.
12: Bo jako tako to im się dobrze prowadziło.
15: Naprawdę, że jestem zaskoczona.
11: Mówili sąsiedzi, a śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są różne wersje, mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
16: Najbardziej prawdopodobne jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone.
11: Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano innego mężczyznę. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Hejtu, nienawiści i gróźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
11: Na przesłuchanie mężczyzny za około 2 godziny. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, Hiszpan 26. Ich mecz około godziny 14.
9: SK Płock News.
18: Wiadomo, kto zajmie się remontem i przebudową zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Miasto wybrało wykonawcę. Realizacja potrwać ma 18 miesięcy, a jej koszt to prawie 16,5 miliona złotych. Akcja Gwiazdka rusza pełną parą. To kolejny rok z rzędu, kiedy spełnione zostaną świąteczne marzenia najbardziej potrzebujących dzieci. Wszystko na podstawie listów do Świętego Mikołaja.
19: Lada mamy dostane listy od dzieciaków. W tym roku, jak co roku, będzie to około 100 dzieci i zaczynamy robić paczki.
18: Powiedziała Monika Sikorska. Standardowo w ramach akcji odbędzie się gala stand-up, a to już 6 grudnia.
20: I już popołudnie, i już jakoś tak lżej na sercu, bo wiadomo, że koniec pracy bliżej, chyba że ktoś dopiero zaczyna albo zacznie za chwilę. A ja będę grał hity na czasie, Temple City Self-Aware. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Mogę wam obiecać i zagwarantować, że gdybym was zaprosił na przejażdżkę samochodem, że wiecie, ja prowadzę, wy ze mną jedziecie, to taka nuta właśnie by nam, takie nuty właśnie by nam towarzyszyła. Do tego jeszcze jakby, tak wiecie, padał deszcz, nie? No dobra, zejdźmy na ziemię. A to dobra nuta to Back to Yours, to jest SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu dzień bez Stanika jest. Jest też Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, ale jest też Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. I tak sobie myślę, że w sumie te wszystkie trzy święta to nam się czasem w katastrofę łączą. Nie wiem, jak wy świętujecie i co świętujecie. Właśnie, może macie zupełnie inne święto dzisiaj, może chcecie z tym świętem się jakoś wybić. To zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze i pamiętajcie, róbmy wszystko, żeby ta końcówka tego wtorku w pracy była naprawdę miło. Ja chętnie pomogę i za chwileczkę później ci opowiem od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
2: We must fight together.
1: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl to

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc wspomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 19 października o godzinie 19 w 11 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Radomiak Radom. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Nóżka chodzi, gaderko się kiwa, czyli hity na czasie wchodzą jak trzeba, to September i Satellites w Radiu SK. 23 minuty pozostały do 13, to że dzień bez Stanika, to że dzień noszenia garnituru, to takie święta, można powiedzieć, delikatnie z przymrużeniem oka, ale jeszcze na jedno bardzo ważne święto zwraca uwagę Julka.
1: Hej, to jeszcze ja dorzucę swoje święto. Dzisiaj jest ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Ja jako dawczyni faktyczna, która uratowała już życie dziewczynie w moim wieku z Polski, gorąco Was zachęcam do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Możecie zajrzeć na fundację dkms.pl. Gorąco polecam, nie ma czego się bać. I proszę, ratujmy siebie nawzajem. Pozdrawiam.
0: I to jest piękne, wiecie co wam powiem? Mnie Julka nam mówiła i to takie fajne określenie, którego tam Julia użyła. Dawczyni faktyczna. Chcecie być już dawcą faktycznym i uratować kogoś, zrobić wielką rzecz? Tak w sumie niewiele robiąc, to śmiało. To chyba nie ma się co zastanawiać. 21 minut do 13 już. Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Oczywiście ten numer już za moment i będzie można zdecydowanie wtedy zrobić głośniej.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
4: będę grał w grę,
3: trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.
5: W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
6: i komputer gamingowy wart 17 tysięcy.
7: Głoś się na sk.pl,
5: a potem słuchaj po południu w Radiu SK.
8: Sądy i Kościela.
9: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
24: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
23: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11, 15.
28: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: To będzie ostatnia reklama.
30: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
31: I po reklamie.
32: Eska.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a

0: To jest jedna z ostatnich nowości od Taylor Swift, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w Patient Zero już za nami. Odnośnie tych świąt, które mamy dzisiaj i w ogóle świąt, to właśnie moje dziecko do mnie napisało, że jutro jest Narodowy Dzień Przelewania Pieniędzy swojej córce i nie można jej odmówić. Może ja to zostawię bez komentarza, co? I tak wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Słuchajcie, odlot ściśle tajny to jest zabawa, do której was cały czas zapraszamy, czyli wy gwarantujecie nam swoją gotowość, spakowane walizki i to, że chcecie z naszą eskową ekipą polecieć. A, no właśnie, gdzie? Sprawa jest tajna. Wystarczy, że jak wygracie oczywiście, stawicie się na lotnisku, to będzie 23 października i będziecie gotowi przeżyć z nami super weekend do 25 października włącznie. Gdzie? No to jest tajne, a już wiadomo, że lecą z nami Antonina i Zuzia, Tomek z żoną, Wiktoria, która zabiera swojego chłopaka, także Kamila z koleżanką Pauliną. Cały czas do tego towarzystwa możecie dołączyć. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce i pamiętajcie, że odlot jest naprawdę ściśle tajny. I naprawdę do samego końca nikt nie wie, gdzie polecicie, gdzie was zabierzemy, chociaż nasz eskowy kapitan od czasu do czasu podrzuca podpowiedzi, chociażby takie jak ta dzisiejsza.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Szczop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: A teraz zerknijmy w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 12 na plusie. Temperatura odczuwalna jest delikatnie niższa i spodziewać możemy się tego, że w najbliższym czasie delikatnie wzrośnie. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypomnieć muszę o pracach prowadzonych wciąż w centrum miasta.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
14: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
13: Informuje Krzysztof Polzin z tamtejszej policji. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Zełański gorzko o zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, mówi prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Benzyna w górę, diesel w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za litr 95 zapłacicie maksymalnie 7,11, a za olej napędowy 7,98 zł.
15: SK Płock News.
12: Już niedługo płoccy seniorzy skorzystają z zajęć teoretycznych i praktycznych za kierownicą.
16: Zmniejsza się refleks, zmniejsza się orientacja. Seniorzy powinni przypomnieć sobie również przepisy o ruchu drogowym.
12: Powiedział marszałek Adam Struzik. Szkolenia odbywać będą się od 16 do 23 listopada, a zapisy już trwają. Prowadzi je m.in. płocki WORD. Zakończyła się budowa 4. etapu kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Płocku. W nowej części znalazło się 120 nisz na urny.
17: Cała ta zabawa w paliwo droższe, paliwo tańsze, to jest niezła gra, co? Ja się dzisiaj czuję wygranym, bo udało mi się dzisiaj zatankować, a jutro już, jak słyszeliście, będzie drożej. Ale spokojnie, poczekamy też na czasy, kiedy może będzie taniej. Hity na czasie są przygotowane, ich w Radiu SK nie brakuje. Michael Patrick Kelly zaczyna. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To hity na czasie w Radiu SK, Neptunika, What If, już za nami, 16 po 13. Czasami po prostu czujemy się tak zmęczeni codziennością, tym pędem, że wiecie, że rano trzeba wstać, wszystko w domu ogarnąć, dzieciaki do szkoły wyprawić, potem my do pracy, potem z tej pracy szybko, potem te zajęcia pozalekcyjne, potem jeszcze coś w domu i na końcu padamy. I tak sobie nieraz obiecujemy, jak przyjdzie weekend, jak my sobie pośpimy. Albo jak tylko wrócimy do domu, nie? Jak się wyciągniemy na tej kanapie. Ej, słuchajcie, tak nie zaklinajcie takich sytuacji, bo czasami te marzenia, te życzenia wypowiadane głośno się spełniają, żeby wam się przypadkiem nie przytrafiła taka dość mroczna historia śpiącej królewny z Okne w Szwecji. Tam jesienią 1875 roku dokładnie 14-letnia Karolina wróciła ze szkoły z silnym bólem zęba. Położyła się do łóżka i zasnęła na kolejne 32 lata. A jak otworzyła oczy, świat, który znała, już nie istniał. No i teraz wyobraźcie sobie, że wszyscy, czyli naukowcy, czyli historycy, zadają sobie pytanie, które cały czas pozostaje bez odpowiedzi. Czy ta legenda, czy ten przypadek to medyczny fenomen? Czy może genialnie zaplanowana mistyfikacja? Czy może mroczny rodzinny sekret? Więc niby z jednej strony śmieszno, z drugiej strony straszno. Bo może uważajcie, co to może już tak... Nie planujmy tego spania. Króciutka drzemeczka tak na szybko, chociażby teraz. Przecież nikomu nie zaszkodzi, nie?
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Merci Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Już 19 października o godzinie 19 w 11 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Radomiak Radom. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: i po reklamie.

0: Mam nadzieję, że tym klasykiem teraz rozbujałem nie jedno biuro. To Eminem, Lose Yourself, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. 25 minut i będzie 14. Zaraz Oscar Tym z bez końca muzycznie. Znaczy bez końca. Bez końca to jest tytuł hitu Oscara Tymsa. Calvin Harris z Rihanną też będą i to jeszcze przed godziną 14 u nas. Słuchajcie, Bartek napisał do mnie pod 664-402-302, żebym mu przypomniał, kiedy zmiana czasu, bo on chce być przygotowany, żeby tego nie przespać. Nie, tam przespać. Wcześniej można zegarek przestawić, ale na spokojnie to dopiero w nocy z 24 na 25 października. Wtedy zmieniamy czas letni na czas zimowy, jakby to miało znaczenie. No ale znaczenie ma to, że to będzie taka noc, kiedy będziemy mogli dłużej imprezować, dłużej spać, bo zegarki z trzeciej na drugą co tamy. Czyli nam się wszystko wydłuży, ale w konsekwencji też będzie się robiło wcześniej ciemno. Jak tego nie lubicie i to was dołuje, to ciężki czas przed wami. Słuchajcie, też dużo się już mówi o tym, że podobno ta zmiana czasu ma być zniesiona, ale takie mamy wrażenie, że w kółko o tym gadają, a nic się nie dzieje. Naukowcy natomiast się wypowiedzieli, no jak zniesiemy tę zmianę czasu, to przy którym zostaniemy? Przy letnim czy przy zimowym? Oni powiedzieli, że korzystniejszy dla nas, ludzi i dla naszego organizmu byłby czas właśnie zimowy. Czyli właśnie ten, kiedy robi się wcześniej ciemno. Ale żeby nie było, wcześniej ciemno robi się tylko raz, bo potem to już się do tego przyzwyczajamy i ciemno robi się normalnie, więc no zwariować można. Jak to z tymi naukowcami?
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. W Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury.
15: Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A, Słupno koło Płocka.
16: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do płockiego zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
17: Czy to przypadek, że Złom ma tyle samo liter co Kron? Nie sądzę. A wiesz, co jeszcze ma tyle samo liter? Kasa! I to niezła! Skup Złomu Kron. Jak zawsze, kompleksowo, od ręki, a portfel zadowolony. Skup Złomu Kron. Przyjedź do nas. Jesteśmy i w centrum, i w Nowej Białej, i na parcelach. Ruszaj 4 litery i do Krona. I korzystnie sprzedaj Złom.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: Temper City Reverse Psychology, to jest SK, to hity na czasie, 7 minut do godziny 14, o 14 u nas najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku się dzieje również. Tymczasem brytyjska prasa zachwyca się i rozpisuje tym, co zrobiła księżna Kate w ostatnią sobotę. Taką niespodzianką, jaką księżna przygotowała dla swojej córki księżniczki Charlotte. Otóż uwaga, dziewczyny wybrały się na przejażdżkę londyńskim metrem. Z bardzo dyskretną ochroną wtopiły się w tłum i jak mówią ci, którzy mieli przyjemność podróżować z księżną Kate i księżniczką Charlotte, były wyjątkowo rozbawione ową podróżą, zachwycone, świetnie się bawiły, no i nawet ucięły sobie pogawędkę z innymi pasażerami londyńskiego metra. Mamy z tego fotki nawet, jak chcecie sobie zobaczyć na sk.pl. Słuchajcie, i to mi pozwoliło i trochę mnie do rozmyśleń takich jakichś skłoniło, że my czasami chyba się sami, my rodzice, my dorośli gubimy i łapiemy na tym, że chcemy dzieciakom zapewnić to stanowienie lepsze, z najwyższej półki, w wakacje all inclusive, zabrać na drugi koniec świata, pokazać jak najwięcej, a zapominamy często o tym, co jest najbliżej. O zwykłej wycieczce do lasu w kaloszach, na grzyby, na ryby, o nocowance w namiocie i tym podobnych rzeczach. I o wytłumaczeniu, skąd się tak naprawdę bierze mleko i może o tym, żeby spróbowały, nie wiem, wydoić krowę. Pomyślcie, bo takie najprostsze rzeczy, takie chociażby jak właśnie ta przejażdżka metrem, chociaż w Polsce mamy tylko jedno. No to są rzeczy, które naszym dzieciakom sprawią naprawdę dużo frajdy, nam samym chyba też.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
7: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
8: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Fest

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
10: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w dalszym ciągu spodziewać się w związku z pracami w centrum, a pamiętajmy też o robotach na ulicy Wyszogrodzkiej. Jeżeli chodzi o prognozę, to tu bez większych zmian, bo nasz redakcyjny termometr cały czas wskazuje 12 na plusie, ale wzrosła temperatura odczuwalna, która wynosi teraz 11 stopni.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
11: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przywieziony z Wrocławia. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
11: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latek usłyszał zarzuty. 11 osób zaginionych po atakach dronów na statki na Morzu Czarnym, to w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Wiadomo, że 5 osób uratowano. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Papież już w poliklinice Gemelli jeszcze dziś. Czeka go operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi.
13: SK Płock News.
10: Zakończyły się prace na ulicy Młyńskiej w Borowiczkach. Trwały od lipca, a ich zakres obejmował wszystko od kanalizacji po nawierzchnię i oświetlenie.
14: Żebyśmy mogli jeździć po równych, wyremontowanych, dobrze oświetlonych drogach, to czasami trzeba nieco pocierpieć.
10: Powiedział prezydent Andrzej Nowakowski. Koszt inwestycji nadzorowanej przez MZD to blisko 300 tysięcy złotych. Puszczanie mieli swoich reprezentantów na paradzie Pułaskiego. Odbyła się ona w Nowym Jorku, a uczestniczyli w niej uczniowie Płockiego Elektryka.
15: Już po 14. Dwie minuty dopiero, no ale jednak już po i coraz bliżej fajrancik. Teraz Wims, Mr. Know It All, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Też chcecie powiedzieć, że tańczyło się do tego numeru, tańczyło. No to bardzo dobrze, to znaczy, że numer sprawdzony imprezowo i przetestowany na wszystkie możliwe sposoby jest. Magic in the Air. Magic System już za nami, to SK, to hity na czasie, zaraz Zalia, Tylko kochaj mnie, 17 po drugiej. Czy są tu fani Formuły 1? O, bardzo się cieszę, że dość zacne grono, bo ten sport dość hałaśliwy, ale jakże emocjonujący, się rozrasta. Toru jeszcze nie ma, ale wyścigi już zakontraktowano. Brzmi może tajemniczo, ale rzeczywiście, słuchajcie, Formuła 1 po latach wraca na kontynent afrykański. Od początku lat 30. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale lat 30. naszego wieku, więc w sumie już za chwilę w Rwandzie mają być organizowane zawody o Grand Prix Afryki. Tak to wygląda. Przypomnę, że ostatnia impreza na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku. Wtedy w RPA triumfował Francuz Alain Prost. No i potem długa, długa przerwa. Teraz przypomnę, początek lat 30. to jest czas, kiedy Formuła 1 wróci na kontynent afrykański. A co z Polską, zapytacie? A no w Żmigrodzie podobno ma się wybudować tor spełniający wszystkie kryteria, jeżeli chodzi o Formułę 1, ale wszyscy zastrzegają, że tor torem. Nikt na razie nie mówi o tym, że Grand Prix Formuły 1 będzie tutaj kiedykolwiek zorganizowane.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Już 19 października o godzinie 19 w 11 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Radomiak Radom. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
7: 29. urodziny Carrefoura, promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów, 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: 29 minut do godziny 15. Kto się złapał teraz na tym, że jeszcze dzisiaj kawusi nie było? To nie ma co tutaj marudzić i narzekać, tylko proszę sobie kawusie zrobić. W Stanach, Cichosza, to już za nami w Radiu SK u nas hity na czasie, ale są też te pachnące nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz ta nowość, którą wam zagram, to jest kolaboracja, duet doskonale znany, nawet nominowany do Grammy, Sophie Tucker, razem z zespołem raczej kojarzonym z pop-rockowym graniem One Republic, ale Ryan Tedder uwielbia scenę elektroniczną. Zanim powstał kawałek, który za chwilkę wam zagram w Radiu SK, no to w samym tylko tym roku i poprzednim One Republic nagrali klubowe kolaboracje z takimi gigantami jak Alesso, Kygo, Illenium. No właśnie, to czemu mieliby nie z Sophie Tucker? No i jednak się udało. Tsunami. Tak nazywa się ten kawałek, który już teraz w Radiu SK.

0: O, i gdyby ktoś w podstawówce mi wytłumaczył, że warto się uczyć grać na flecie tylko dlatego, że potem będzie można sobie z Shakirą w zespole zagrać whenever, wherever, to ja bym się uczył! A tak to wiecie, jak to zazwyczaj wychodziło z tą grą na flecie w szkole. Ja wiem, że pewnie teraz się jakiś fachowiec znajdzie i powie, że bada, ale to nie flet był, to była fletnia pana! No dobrze, ale słuchajcie, może warto się uczyć grać na instrumentach po prostu, bo w przyszłości nigdy nie wiadomo, z czego będzie chleb, więc pamiętajcie o tym. 22 minuty pozostały do godziny 15. Po 15 będą tutaj Sońta i Korosiel, a u nich fajne rzeczy się dzieją. Między innymi możecie zagrać w grę i zgarnąć wejściówki na Poznań Game Arena. To po pierwsze, a po drugie w piątek, w finale tygodnia, uwaga, do zgarnięcia komp gamingowy warty 11 tysięcy. Czyli nie trzeba będzie chodzić za matką i ojcem i prosić i narzekać, że chciałbym, że trochę uzbieram, trochę do uczcia, albo nie trzeba będzie czekać na komunię. Można u Sońty i Korościela w piątek takiego kompa zgarnąć. Macie szczegóły wszystkie na sk.pl i tam też się zgłaszacie. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Fly High. Świetne tempo, Toby Romeo, to tak właśnie gramy wam w Radiu SK, hity na czasie. 5 minut i będzie godzina 15. Jest już kolega z Łetu SK w studiu, Michał Korościel.
1: Siema, bardzo mi przyjemnie.
0: A ty dzisiaj znowu sam? Czy,
1: ja dzisiaj znowu jestem sam, ale Cinek się zatrzasnął w toalecie, może wyjdzie w trakcie programu, zobaczymy.
0: Cały czas się zatrzaskuje.
1: Wczoraj w windzie, dzisiaj w toalecie, wiesz, to różne są tu zabezpieczenia.
0: Ale wszystko pod kontrolą, jak słyszycie.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Teraz w RTV Euro AGD 2 raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie 2 raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: A ja po raz kolejny wyglądam dziś za okno. O tej porze standardowo widzę ruch wzmagający się na Otolińskiej i nie zaskoczę Was, jak powiem, że już teraz gęściej robi się praktycznie w całym mieście. Jeżeli chodzi o prognozę, tu dobre wieści są takie, że zgodnie z zapowiedziami temperatura wzrosła i nasz termometr wskazuje już 13 na plusie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz nastoletnich synów. Potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Radio SK ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Sąsiedzi są w szoku.
21: Taki pogadał i to i w ogóle. No naprawdę tragedia to, co się dzieje.
22: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
23: Jak
20: Na miejscu pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
0: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
20: A sekcja zwłok ma się odbyć jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7,11 zł. 98 będzie kosztować do 8,01 zł. Dlaczego paliwo drożeje, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
17: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
20: Jak się bawić, to na całego Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jacht będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe czy garaż na skuter wodny.
21: SK Płock News.
22: Uwaga rodzice, policja apeluje o zachowanie szczególnej dbałości o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Chodzi m.in. o obserwacje, rozmowy czy kontrolę plecaków, mówi Ewelina Leska-Król z Komendy Wojewódzkiej.
23: Każdy sygnał dotyczący zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także personelu szkoły zostanie sprawdzony, zaś wobec osób, których zachowanie narusza zasady bezpieczeństwa, zostaną wyciągnięte konsekwencje.
22: Marcin Malesa z płockiej Watachy ze złotem na koncie. Podczas zawodów odbywających się w Warszawie stanął on na podium w kategorii purpurowych pasów do 85 kg.
24: Sońca i Koroście.
25: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
26: Michał Korośny, witam serdecznie. Znowu jest problem z Sońtą. Pewnie pamiętacie, że wczoraj go nie było. Zatrzasnął się w windzie. Wydobyli go koło 19. Wstyd, jak nie wiem. Dzisiaj przyszedł po schodach, żeby już na pewno nie utknąć w windzie. Postanowił skorzystać z toalety. No i masz, nieszczęście gotowe. Zatrzasnął się w toalecie. Drugi dzień z rzędu jest problem. Całe szczęście jest oczywiście połączenie z Cinkiem. Jak sam oceniłbyś swoje zachowanie, Cinek?
27: Żenujące.
26: No. Co zrobić? Będziemy grać piosenki. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Teraz w Radiu SK.
28: Powiedział pierwszy

ubogim. Tymczasem ta firma pali te ubrania, bo nie chce, żeby biedni ludzie zrobili im zły PR. No masakra. Mam nadzieję, zupełnie szczerą nadzieję, że ta firma lada chwila zbankrutuje i wtedy będziemy świętować.

0: Love My Love w Radiu SK. Tu SK, czyli Sońta jako rościel, chociaż Sońta jest znowu problem, zatrzasnął się w toalecie i złamał się ten taki dzyndzel do otwierania, on tam siedzi i teraz wołamy ślusarza. Ślusarz ma nam pomóc i wydostać Cinka, być może jeszcze przed 18. Jesteś tam, Cinek? Połączenie mamy? Jakieś coś?
1: Jestem, słyszę, ja wszystko słyszę.
0: No, szkoda, że nie możesz stamtąd wyjść, taki zadowolony z siebie. No nic, z Cinkiem czy bez będziemy grali w Państwa Miasta, proszę się zgłaszać, dzisiaj odpowiedzi na literę RRR, jak rabarbar, tak to powiedzmy, i czekam na Wasze zgłoszenia, wysyłajcie swój numer na Messengera Eski, będę dzwonił w tej sprawie za moment.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
10: I po reklamie.

0: Justin Bieber w Radiu SK, zapowiadający wspaniały konkurs.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj tak się poskładało, że grają z nami dwie panie. Pierwsza to jest pani Asia. Cześć, Asiu.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie. Już po obiedzie jesteś, czy nie?
2: Tak,
0: po obiadku. I co było? Co było?
2: A dzisiaj były mielony i buraczki.
0: Mielony i buraczki. Tradycyjny polski obiad. Wspaniale. Agnieszka, ty po obiedzie już?
3: Nie, dopiero szykuję obiadek.
0: Ale narobiła ci smaka Aśka, co?
3: No, ja mam dzisiaj schabowy i mizerię.
0: No i dobrze. Miłe panie, zasady są następujące. Dzisiaj gramy w Państwa Miasta i odpowiedzi na literę R jak rabarbar. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw będzie Agnieszka, a później będzie Asia, tak?
2: Tak,
3: tak jest.
0: No dobrze, Agnieszko, to pierwsza kategoria dla ciebie. Imię dla konia.
3: Ronaldo.
0: Ronaldo, koń Ronaldo, okej, okay, pasuje. 1-0 dla Agnieszki. Asiu, uważaj, imię dla świni.
2: Rapucha.
0: Pięknie, 1-1. Wracamy do Agnieszki. Agnieszko, znajdziemy to w garażu.
3: Rura.
0: Rura może być w garażu. Każdy prawdziwy Polak ma rurę w garażu. 2-1 dla Agniechy. Aśka, wracamy do ciebie. Znajdziemy to w łazience.
2: Ręcznik.
0: Ręcznik. 2-2. Ale idzie. Całe szczęście jestem przygotowany na taki scenariusz i mam kategorię dogrywkową. Teraz zasady się delikatnie zmieniają. Otóż jak ja powiem, jaka jest kategoria dogrywkowa, to wy nie odpowiadacie. Nie odpowiadacie, tylko krzyczycie swoje imię. Kto krzyknie jako pierwszy, ten odpowiada. Odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
2: Tak.
0: No dobrze, kategoria dogrywkowa, miłe panie, to jest państwo na R.
2: Asia.
0: Asia.
2: Rumunia.
0: Rumunia, Asia wygrywa, wielkie brawa. Asiu, w związku z tym ty możesz sobie wybrać nagrodę, to będzie albo torba eskowa, albo butelka eskowa, taka specjalna.
2: Myślę, że torba.
0: Torba dla Asi, dla Agnieszki, butelka, w takim razie wszystkiego dobrego, miłe panie, dobrego tygodnia życzę.
2: Dzięki.
0: Pa, trzymajcie się, cześć.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. Słuchajcie, kochani, sytuacja jest napięta jak plandeka na żuku, ponieważ Cinek cały czas jest zatrzaśnięty w toalecie i ślusarz nie może sforsować tego zamka. Całe szczęście mamy takie umiarkowanie, dobre połączenie z Cinkiem i zdaje się, że u niego jest już tak średnio. Halo, halo?
1: Tęsknię za tobą. Nie mówiłem do ciebie.
0: Jezu, kto tam jeszcze jest? Cinek, błagam cię, wyłaź, bo nam się znowu program kończy, to już drugi raz z rzędu ci się zdarza. Don't want your love. To nie docinka, to taka piosenka będzie za moment w Radiu SK.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach na omodajayku.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: I po reklamie.
20: Eska.

0: Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Za chwilę będzie 16 i newsy w SC. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą twój styl. Do tego promocje szyte na miarę twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
6: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Remont w salonie BYD? Owszem, ale my się nie zamykamy, my się tylko przebieramy. Auto Holding w Płocku działa pełną parą. Jedyna zmiana, wejście jest tymczasowo, od boku budynku. Przyjdź, obejrzyj BYD, umów jazdę próbną, a my wrócimy do Ciebie w jeszcze lepszej wersji. Auto Holding, Płock, Skrzetuskiego 9. Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 19 października o godzinie 19 w 11 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Radom jak Radom. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
8: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu temperatura delikatnie spadła, bo nasz redakcyjny termometr znowu wskazuje 12 na plusie, a w ciągu najbliższych godzin spodziewać możemy się dalszego spadku. Z utrudnień kierowcom przypominam przede wszystkim o pracach prowadzonych wciąż na ulicy Wyszogrodzkiej.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starling na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. A choć przypomnijmy o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun.
10: Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
9: Publikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
11: Odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka.
9: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na trzecim miejscu w Europie i piątym na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariusz zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi. A właśnie dziś obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku.
12: SK Płock News.
13: Przekraczanie dozwolonej prędkości to wciąż największy grzech lokalnych kierowców. Mundurowi z płockiej grupy Speed kontrolowali w minionym tygodniu 104 pojazdy, ujawniając 107 wykroczeń. Grupa zapowiada kontynuację intensywnych działań.
14: Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić to bezpieczeństwo. Jesteśmy widoczni, kontrolujemy pojazdy.
13: Powiedziała Monika Jakubowska. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo uczestników ruchu. Niespełna tydzień dzieli nas od kolejnego meczu piłkarskiej Wisły Płock. Tym razem w poniedziałek 19 października nawsiarze zagrają na własnym terenie z Radomiakiem.
15: Sońta i Korośce.
16: Czyli SK.
17: Z tym Sońtą to sytuacja jest niezmienna, jak mówiłem. Zakneblował się w publicznym szalecie.
18: Ładnie powiedziane, sam to wymyśliłeś?
17: No sam, bo mój współpracownik zakneblował się w publicznym szalecie i nie wiadomo kiedy wyjdzie. Nie wiadomo kiedy wyjdzie, zwłaszcza, że nie ma go już drugi dzień, proszę Państwa.

Jaj! Black Eyed Peas. And running, and running, and running. To jest Radio SK, kochani. Dzisiaj jest 13 października i czytam tutaj w kalendarzu, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru oraz również dzisiaj jest Dzień Bez Stanika. Także jeżeli wyjdziecie na spacer do parku, to bardzo możliwe, że spotkacie mężczyznę w garniturze i kobietę bez stanika. Ale możecie też trafić zupełnie odwrotnie, co będzie lekko mniej ekscytujące.

0: Little Longer and Little Longer. To jest Radio SK, kochani. I teraz będę mówił o grach, ponieważ zbliża się PGA Poznań Games Arena i my mamy podwójne zaproszenia i mamy dla was gadżety i mamy dla was, kochani, komputer Level Up warty 11 000 PLN-ów. I co teraz? I walczymy o ten komputer. Wczoraj była pierwsza odsłona walki. Słuchacz Michał wygrał i dzisiaj Michał pozna kolejnego przeciwnika. To możesz być ty, słuchaczko i słuchaczu. Proszę się zgłaszać na SK.pl i pisać, dlaczego to z tobą mam zagrać w grę. Kto wygra dzisiaj, awansuje do jutrzejszego finału, później do czwartkowego, a w piątek to już nie będzie przeciągania, tylko kto wygra w piątek, wygrywa komputer. Są też nagrody pocieszenia i to myślę takie nie najgorsze, i głośniki, i pieniądze, i zaproszenia, także proszę się zgłaszać SK.pl, tam odsyłam, a za chwilę finał wtorkowej walki o superkomputer. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą twój styl. Do tego promocje szyte na miarę twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają twój biznes.
15: Showroom O Moda i Jayku w Galerii Wisła. Autoholding Płock. Wyszogrodzka 144. Zapraszamy od 11 do 13.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło. Otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 11.
18: I po reklamie.

0: Måneskin i Tom Morello w Esce. Uwaga, uwaga, gramy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gramy o superkomputer Level Up, warty ponad 11 tysięcy złotych. Ktoś go wygra w piątek, a do piątku się o ten komputer bijemy. Wczorajszą rundę walki o komputer wygrał słuchacz Michał i on dzisiaj broni swojej przewagi, swojej pozycji. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć.
0: Jesteś gotowy? Jesteś gotowy?
2: Tak, jestem gotów.
0: Wszystko wiesz?
2: Tak, wszystko wiem.
0: Uczyłeś się w nocy?
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Twoją dzisiejszą rywalką jest słuchaczka Ania. Cześć Aniu.
3: No hej.
0: Ania się zgłosiła, bo coś przeskrobała u swojego chłopaka i chce w ramach przeprosin wygrać mu komputer, tak?
3: Tak, no niestety wyrósł słupek na drodze.
0: I puknęłaś chłopakiem samochodem chłopaka w słupek, tak?
3: No niestety.
0: Zdarza się, dobrze, że ci się nic nie stało. Samochód to tam, wiesz, wyklepie się. A komputer może wygrasz, ja nie wiem, chociaż Michał to jest groźny rywal. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę szybko zasady. Ja zadaję pytanie, kto zna odpowiedź, krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowiada dobrze, punkt, odpowiada źle, punkt dla przeciwnika. Są trzy pytania, po trzech pytaniach kto ma więcej punktów, ten przechodzi do jutrzejszej rundy. A kto ma mniej punktów, ten dostaje nagrody pocieszenia. Dajemy sobie buziaczki i spadamy, okej?
3: Jasne.
0: Uwaga, uwaga, kochani, pytanie numer jeden. Kto grał rolę killera w filmie Killer?
2: Michał.
3: Ania.
0: Michał. Michał.
2: Cezary Pazura.
0: Cezary Pazura, dobrze. Widziałem, że ktoś tam googlował, no ale tego nie mogę zabronić. Punkt dla Michała, teraz jest pytanie drugie. Aniu, możesz się odkuć, że tak powiem. Jak ma na imię piosenkarka Sanach?
3: Ania.
0: Ania.
3: To będzie tutaj... O Jezu.
0: Aj, po czasie. Zuzanna, 3 sekundy są na odpowiedź, w związku z tym jest drugi punkt dla Michała. I pytanie trzecie, kochani, już właściwie bez znaczenia, bo Michał już wygrał, ale mam 3 pytania, to co mają się marnować, co nie? Czy główna bohaterka Tomb Raider nazywała się Lara Gessler?
3: Michał. Ania.
0: Michał?
2: Nie.
0: A jak?
2: Lara Croft.
0: Lara Croft, tak jest. Michał jest przygotowany, Michał wygrywa drugą rundę, gratulacje. Michał wygrywa drugą rundę i przechodzi do rundy trzeciej, do jutrzejszej. Aniu, ale dla ciebie mam dobre informacje. Myślę, że chłopak ci wybaczy, bo będziesz miała dla niego tak. Podwójne zaproszenie na PGA, Poznań Games Arena. Poza tym 300 kieszonkowego przelewamy oraz jeszcze taki przenośny głośnik Hama też jest dla ciebie. Także jak z tym wszystkim przyjdziesz do chłopaka, to on powie, dobra, już olać ten samochód. Tak mi się wydaje, wiesz?
3: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję. Aniu, także wszystkiego dobrego ci życzę, a Michał, my się słyszymy jutro, nie?
2: Tak, jasne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: We found love in a hopeless place. To jest Radio SK, kochani. Ta piosenka, to była piosenka Rihanny, powstała we współpracy z Calvinem Harrisem. I a propos tego Calvina, to przypomniała mi się taka historia związana z panem Calvinem Kleinem. Wiecie, to jest ten projektant odzieżowy i on miał córkę. Ma córkę, ten Calvin Klein. I ona powiedziała, że to jest straszne, bo za każdym razem, kiedy jest w sytuacji intymnej z mężczyzną i okazuje się, że już ten mężczyzna jest w samej bieliźnie, to ona na tej bieliźnie czyta imię i nazwisko swojego ojca i to jest przerażające. Ale nie wiem, co później z tym robi, czy idą dalej, czy ona rezygnuje. No już nie moja sprawa. Dzisiaj audycja SK, Sońta jako rościel, znowu bez Sońty, ponieważ Sońta zakneblował się w publicznym szalecie, znaczy w toalecie tej eskowej i cały czas go nie ma. I teraz pytanie, bo mam z nim małe połączenie, ile ty godzin jeszcze zamierzasz tam spędzić?
1: 6-7.
0: Cholera, długo.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
12: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
13: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
12: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
13: Co masz na myśli?
12: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki, nie marnuje i zyskuje w Netto.
13: A, też zawsze ich szukam na zakupach w Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
12: Co nie? No i mądre przechowywanie.
13: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno. No.
12: Dokładnie, bo się nie lubią.
13: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
12: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe, nie marnuje i zyskuje.
13: Zacznij od najprostszych, w sklepach Netto.
12: Netto, nie marnuje i zyskuje.
14: Remont w salonie BYD? Owszem, ale my się nie zamykamy, my się tylko przebieramy. Auto Holding w Płocku działa pełną parą. Jedyna zmiana, wejście jest tymczasowo od boku budynku. Przyjdź, obejrzyj BYD, umów jazdę próbną, a my wrócimy do Ciebie w jeszcze lepszej wersji. Auto Holding, Płock, Skrzetuskiego 9. Zapraszamy!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury.
17: Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A, Słupno koło Płocka.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Marty Igo.
1: Deli Supreme, to jest SK. Za moment będzie 17 i newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Już 19 października o godzinie 19 w 11 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Radom jak Radom. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
4: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes. Showroom o Moda i JQ w Galerii Wisła. Autoholding Płock. Wyszogrodzka 144. Zapraszamy od 11 do 13.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło. Otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na Twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz, jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 11.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnienia napotkać mogą cały czas na Wyszogrodzkiej, a pamiętajmy także o tych na drodze krajowej nr 62 w kierunku Warszawy. Przypominam też o pracach w centrum, a jeżeli chodzi o prognozę, to tu bez zmian nasz redakcyjny termometr cały czas wskazuje 12 na plusie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informacje o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
13: 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób skarżyło się na zawroty głowy i duszności. Trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego. Szykuje się rewolucja na torach. Z nowym rozkładem pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych, łatwych do zapamiętania odstępach. Tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
15: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny.
13: Na przykład między Warszawą a Trójmiastem to będzie pół godziny, a nowy rozkład zacznie obowiązywać 13 grudnia.
16: SK Płock.
0: News.
12: Zakończyły się prace na ulicy Młyńskiej w Borowiczkach. Trwały od lipca, a ich zakres obejmował wszystko od kanalizacji po nawierzchnię i oświetlenie.
16: Żebyśmy mogli jeździć po równych, wyremontowanych, dobrze oświetlonych drogach, to czasami trzeba nieco pocierpieć.
12: Powiedział prezydent Andrzej Nowakowski. Koszt inwestycji nadzorowanej przez NZD to blisko 300 tysięcy złotych. Puszczanie mieli swoich reprezentantów na paradzie Pułaskiego. Odbyła się ona w Nowym Jorku, a uczestniczyli w niej uczniowie Płockiego Elektryka.
3: Sońta Kościel, czyli SK w Radiu SK.
17: Witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 17. Muszę się poskarżyć, że nie wziąłem dzisiaj obiadu do roboty i tak bym zjadł gołąbki, ale to już tak bym zjadł gołąbki, że nie wytrzymam. Ale gdybyście na eskowym messengerze zostawili swoje dzisiejsze obiady, to znaczy opisy tych obiadów, to byłbym wdzięczny, chociaż dźwiękiem obiadów bym się nakarmił. Czekam za najciekawsze, najbardziej oryginalne obiady. Może będą nagrody, trudno powiedzieć. Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Alex Warren w Estce. Która to godzina jest? 10 minut po godzinie 17. Żaliłem się przed chwilą, że nie wziąłem dzisiaj obiadu i strasznie teraz głodny jestem. I przyszła Jadzia. I Jadziu, ty masz dzisiaj coś do jedzenia, czy nie
1: ja
0: masz?
1: Ja też nie mam, bo nie chciałam się gotować.
0: Rety, no już myślałem, że ty mnie poratujesz. Jak ty mnie nie poratujesz, to już chyba nikt. Ale słuchaj, bo tutaj słuchaczka Zuzanna zostawiła głosówkę na eskowym Messengerze. Ona mówi, że ona ma obiad. I słuchaj, jaki ona ma obiad, bo to naprawdę nie jest takie typowe.
2: Tak. Polecam kremowe risotto z dynią, szałwią i prażonymi orzechami. To jest fajne jesienne połączenie smakowe.
0: Słyszałaś to? Kremowe risotto z dynią, szałwią i jakimiś orzechami. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, co dopiero jadłem.
1: Ja też nie. Wolałabym kotleta mielonego albo schabowego.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Ale szałwia to słyszałam, że to się płucze gardło, jak masz infekcję.
0: No to może chodzi o to, żeby złapać dwie sroki za

0: Ale przeminie. Każdy czas przeminie, bo życie jest przemijalne i kto wie, może to jest najfajniejsza cecha życia, że jest przemijalne. Ale ja nie jestem tu od filozofowania, bo sprawa jest poważna. Jak wiecie, Cinka już drugi dzień nie ma. Dzisiaj zakneblował się w toalecie eskowej, urwał ten taki dzyndzel i nie może się otworzyć. Ślusarz tam się pojedynkuje z tym Cinkiem. Cinek siedzi i od czasu do czasu próbuje się odezwać, bo ma tam takie, powiedziałbym, częściowe połączenie z bazą. Cinek, wszystko dobrze? Chcesz coś powiedzieć?
1: Spraw, żebym był z ciebie dumny.
0: Mam być był ze mnie dumny, gdybym ja cię wyciągnął z tej toalety, ale już teraz nie wiem, czy mi się opłaca, jak zaraz nasz program się kończy. Ale zanim się skończy, to będzie jeszcze dobra piosenka Tame Impala i Jenny. To za moment piosenka Dracula.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
6: Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
10: I po reklamie.

Margaret i prima balerina w Radiu SK. W pół do szóstej już mam nadzieję, że Państwo już wyszli z pracy i pędzą do domu, albo już są w domu, ale ci, którzy są jeszcze w pracy, to z doświadczenia wiem, że czasami o tej porze siedzą i knują. Co by tu zrobić? Co by tu wykreować, żeby życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, żeby praca była ciekawsza? Nie wiem co. Mówiąc szczerze, nie wiem co. Ja na swoją robotę nie narzekam, ale wiem, że nie powinniście się poddawać. Na przykład taki pan Walt Disney, kojarzycie, nie? Kiedyś został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów. Także, jeżeli ktoś wam mówi, że nie macie dobrych pomysłów i wyobraźni, to może znaczyć, że najlepsze dopiero przed wami. Przed nami, szanowni państwo, Katy Perry, California Girls, teraz w SC.

0: Hard to be around w Esce. Za 23 minuty będzie godzina 18. Ludzie w Polsce najczęściej rozmawiają o takich kwotach, które są w ich zasięgu, ale czasami docierają do nich takie informacje o takich kwotach, które są w zasięgu nikogo tak naprawdę. Ja tu czytam, że taka gigantyczna firma Warner Bros. Została kupiona przez taką gigantyczną firmę, że to się w głowie nie mieści, przez Paramount, i ci z Paramount zapłacili tak strasznie dużo pieniędzy, że właściwie w Warnerze nie było księgowego, który byłby w stanie policzyć, czy oni dobrze zapłacili, a ci w Paramount też nie wiedzieli, czy dobrze zapłacili i chyba ich kupili, ale nikt nie jest do końca przekonany. Mówię wam, lepiej mieć mniej pieniędzy, lepiej mieć tyle, żeby dało się normalnie policzyć, że wyciągasz, liczysz, masz, wiesz, na czym stoisz. Lepiej jest wiedzieć, na czym się stoi, kochani. Artemas, I like the way you kiss me. To będzie za moment w Esce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: przed.
1: Tylko w tym roku sejmik województwa mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
13: A teraz zerknijmy w prognozę pogody dla Płocka na najbliższe dni. Jeżeli chodzi o środę, czyli dzień jutrzejszy, to zapowiada się delikatne ocieplenie, bo termometry w Płocku wskazać mają maksymalnie 14 na plusie. Spodziewać możemy się jednak przelotnych opadów, a z utrudnień przypominam o pracach na Wyszogrodzkiej.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
15: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
14: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępów do obiektów wojskowych. Polskie służby już wcześniej zakazały wjazdu na tereny wojskowe samochodom chińskich marek.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
16: SK Sport News.
14: Ten mecz może przejść do historii. Reprezentacja Polski kobiet zaczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone grają w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Maja Chwalińska z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majer Sheriff 6-3, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Marię Buzkowa.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
16: SK Płock News.
13: Uwaga rodzice, policja apeluje o zachowanie szczególnej dbałości o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Chodzi m.in. o obserwacje, rozmowy czy kontrolę plecaków, mówi Ewelina Leska-Król z Komendy Wojewódzkiej.
0: Każdy sygnał dotyczący zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także personelu szkoły zostanie sprawdzony, zaś wobec osób, których zachowanie narusza zasady bezpieczeństwa, zostaną wyciągnięte konsekwencje.
13: Marcin Malesa z Płockiej Watachy ze złotem na koncie. Podczas zawodów odbywających się w Warszawie stanął on na podium w kategorii purpurowych pasów do 85 kg.
11: Imprezka. 2 minuty po 18:00, to jest wtorek i muszę wam się przyznać do tego, że przez cały dzień żyłem dziś świadomością, że mamy poniedziałek. Okazuje się, że to wtorek, więc to dobry dzień. Czuję się co najmniej tak, jakby był weekend, więc zacznijmy go razem. Damiano, Dawid, the first time. Mati Vucyło, cześć.

Dostałem sporo wiadomości o tym, że to jedna z waszych ulubionych artystek. Sanach i Cichosza w Radiu SK. Ale teraz trochę się poobrażamy, to znaczy ja tam nikogo atakować nie będę, ja tu rozkręcam imprezkę, ale przeczytałem właśnie o tym, że jeden z modeli sztucznej inteligencji dostał taką nową aktualizację i teraz on będzie się obrażał, kiedy napiszemy

0: To jest wtorkowa imprezka, to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Przed chwilą mówiłem o tym, że sztuczna inteligencja będzie teraz się obrażała, jeżeli będziemy dla niej niemili, ale no wszyscy pewnie mieliśmy tego typu sytuacje w życiu, w których obraziliśmy się na kogoś z jakiegoś nieistotnego zupełnie powodu. I ja bardzo chciałbym wiedzieć, jaki był taki najbardziej błahy, najbardziej zaskakujący powód, przez który się postanowiliście obrazić, albo nawet nie postanowiliście, po prostu to się wydarzyło. Albo może, nie wiem, jakaś duża kłótnia, dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. A może obrażeni jesteście teraz? Może będziemy mogli załagodzić sytuację. Jakby co, mam nagrody pocieszenia.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: Dangerous, tak nazywa się ten hit. 23 minuty zostały do 19. To David Guetta i Sam Martin West. Ja zapytałem o najbardziej błahe powody waszych kłótni i Kamila się w tej sprawie nagrała.
1: Takie, co ostatnio pamiętam, to jak siostra oddzielała linijką kawałek jakiejś czekolady albo coś i odcięła za dużo i wtedy byłam bardzo obrażona, ale to było ile czasu temu. Mileniarsi na pewno będą pamiętać.
0: Chciałbym powiedzieć, że linijka jest obowiązkowym wyposażeniem przy dzieleniu słodyczy z rodzeństwem. Musi być co do milimetra równiutko, inaczej to zbrodnia.
2: Reklama. Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Ten sam cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło. Otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na Twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz, jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 11.
7: I po reklamie.

6 minut do 19. A to Taylor Swift i Patient Zero w SC. U nas za chwilę będą goście. Lale wpadną do studia Radia SK i opowiedzą o swoim nowym singlu. Zresztą będzie można go też usłyszeć, więc wy powinniście to zrobić i powinniście zostać ze mną. Radio SK. Oskar Zymca też zagram.

0: Reklama. Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: I po reklamie.
10: Płock na czasie.
11: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. Nim czekają na Was filmy takie jak Lalka, Luna i Rozgadana Świnka, a także Prime Time, Rolling Loud, Róża, The Social Reckoning w sieci Konsekwencji, czy też Vincent, Legenda Oceanu, jak również Zapomniana Wyspa. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 6 listopada w Płocku wystąpi dla Was Adam Van Bender.
12: Hity zaczynają się w Esce.
13: Dokładnie tak jest. Minuta została do godziny 19, ale to jest moment, w którym ja nie jestem już główną gwiazdą tego wieczoru. Do studia Radia Eska wpadły Lale. Dzień dobry.
14: Witam.
13: Wow, co za energia. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na to, żeby przejąć antenę już tak stuprocentowo?
14: Tak,
15: już mamy wprawę, tak, więc będzie dobrze.
16: No dobra, tak.
13: No dobra, to pogadamy o waszym nowym singlu?
16: No pewnie,
17: chętnie.
13: Doskonale, a przy okazji może go zagramy.
16: Super. Tak.
13: No to jesteśmy umówieni, w takim razie zostańcie z Eską, bo to wszystko zaraz się wydarzy i dowiemy się też więcej o, no właśnie, o lalach.

0: Chrapliwka i Poza Tobą Nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja już wcale nie jestem sam w studiu. Lale są, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, ponownie.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no właśnie, mamy tutaj w studiu Lale, czyli mamy Monikę, Maję, Julię i Oliwię, a więc zupełnie nowy Girls Band, który ma chyba w planach wydać nie jeden wielki hit. Przedstawiłem imiona, ale myślę, że poza imionami warto też wspomnieć o tym, że Monika to też Mona, znana też, no właśnie, jako Monika Kociołek. Ty wpadłaś na ten pomysł. Powiedz mi proszę, jak to się stało? Czy ty stwierdziłaś, że masz za dużo wolnego czasu? O co chodzi?
3: Nie, akurat nie. Chciałabym więcej, żeby dzień był dłuższy. Ja już od kilku lat chciałam stworzyć Girls Band, w końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
0: Czyli jaki?
3: Czyli duże. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń, także bardzo, bardzo się cieszymy.
0: Dziewczyny, wy to jesteście, no właśnie, to jest nowość, to jest nowy projekt, ale wszystkie macie do czynienia z muzyką, macie do czynienia też z tańcem i tak dalej, i tak dalej. To nie są wasze pierwsze historie w życiu. Czy rok temu wpadłybyście na to, że będziecie członkiniami Girls Bandu?
4: Totalnie nie.
5: Nie.
6: Zupełnie.
4: Spadło nam to z nieba, myślę.
0: Ale czyli, że spadło z nieba, czyli to jest takie niewyśnione marzenie, które jednak się spełniło przy okazji.
4: Dokładnie, no, myślę, że tak.
3: Bardzo się cieszę, że mogłam dać dziewczynom tą szansę.
0: No właśnie, i teraz chciałbym powiedzieć o tym, że dostaliśmy od was już pierwszy hit, który nazywa się Ej Lala. Zaraz zagramy go też w Esce, ale mnie zastanawia jedna rzecz. Jest was cztery. Cztery talenty, ale też cztery charaktery. Jak to jest z nagrywaniem rzeczy? Jak to jest z wymyślaniem rzeczy? Czy pojawiają się jakieś sprzeczki podczas nagrywania? Czy pojawiają się jakieś problemy? Czy w ogóle jesteście...
3: Na razie jest za idealnie, słuchaj. Na razie jest wszystko dobrze.
0: Tak, no Mona, ty mówisz to jako szefowa tutaj, z tego więc
3: wypowiedzcie się, dziewczyny.
0: Tak, ja spojrzę.
4: Jeśli chodzi o te pomysły, to my jesteśmy kompletnie inne wszystkie, więc każda może coś wrzucić od siebie i to jest super, że różnimy się tym temperamentem. No a jeśli chodzi o jakieś sprzeczki, no to właśnie nie było jeszcze sprzeczek. Myślę, że kiedyś na pewno coś tam się nie zgodzimy z czymś, ale na razie no, jest super.
3: Wszystkie jesteśmy, uważam, świadome, dojrzałe i zawsze sobie gdzieś tam poradzimy. Najważniejsza jest rozmowa.
0: Dobrze, ja jeszcze spojrzę tutaj w twoje oczy, żeby się dowiedzieć, czy na pewno tak jest.
6: Tak,
0: potwierdzasz?
6: Na pewno tak jest, potwierdzam.
0: Dobrze, mamy potwierdzenie z każdej strony. Julia potwierdziła. W takim razie chciałbym powiedzieć, że hit Ej Lala za chwilę pojawi się w Esce, dobra?
3: Super.
0: No dobra, to wracam za chwilę. Nie uciekajcie, jeżeli jesteście w samochodzie i właśnie dojeżdżacie do domu, to po prostu poczekajcie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Ale jak już ustaliliśmy, w studiu Radia SK są cały czas Lale, a więc Mona, Maja, Julia i Olivia. Przejrzałem sobie, dziewczyny, to, co robiłyście już wcześniej w swoim życiu. I uwaga, drodzy słuchacze, bo w studiu Radia SK teraz mamy, i to między innymi, powiem tak, medalistkę Mistrzostw Świata w tańcu hip-hop, pierwszą wicemis Polski, ale też studentkę wokalistyki musicalowej. Pewnie mógłbym tak jeszcze wymieniać. Dziewczyny, bardzo jesteście wszechstronne, to tak w skrócie chciałem powiedzieć. I chciałem zapytać, czy uważacie, że to jest taka super moc, coś, co wam bardzo dużo daje, jakże to jest, no, takie super bohaterki po prostu, no.
1: No myślę, że to jest super, że każda jest dobra w czymś innym, ale jednocześnie w tym samym, no bo
2: tańczymy
1: i śpiewamy.
2: Tak, tak.
1: Także myślę, że to jest duży plus, że każda może coś od siebie dodać, żeby to było coraz lepsze.
0: A zauważacie to u siebie faktycznie, że no właśnie, tam gdzie jedna ma jakiś pomysł, tam druga zaraz ma drugi inny i to się uzupełnia tak fajnie?
2: No tak mamy w sumie, dokładnie.
0: Okej. Okej, no to pięknie to brzmi. Słuchajcie, dałyście się poznać już pierwszym waszym singlem, zaraz go poznacie też wy, drodzy słuchacze. No ale właśnie, zakładam, że to wcale nie jest taki, no właśnie, koniec. To jest początek, co za rok? O czym będziemy rozmawiali za rok, o czym będziemy rozmawiali za dwa lata, co, Mona?
3: Ja mam nadzieję, że będziemy koncertować jak najwięcej, bo chyba na tym nam najbardziej zależy.
0: To marzenie.
3: Żeby właśnie dzielić się z tą muzyką nie tylko poprzez internet, tylko żeby też to wszystko poczuć na żywo. To jest wspaniałe, ja już tego doświadczyłam, ale dziewczyny też, może trochę w innej formie, ale jednak no, wydaje mi się, że jak w czwórkę staniemy, to to będzie spełnienie naszych marzeń.
0: No ale będzie okazja ku temu, bo ja bardzo bym chciał zobaczyć.
3: Będzie okazja i to jeszcze w tym roku i chyba takiego debiutu to nie śniłyśmy o nim.
0: Wow.
3: Więc wyczekujcie.
0: No dobrze, ja będę wyczekiwał w takim razie najmocniej na świecie, ale zanim was wypuszczę, dziewczyny, to teraz każda z was chciałbym, aby zastanowiła się nad tym, gdybyście mogły wybrać sobie dowolnego artystę z całego świata do tego, żeby nagrał z wami wspólny utwór, to kto by to był? Tak spojrzę, od Julii zacznę, jesteś tutaj od razu po lewej, to z kim byś nagrała jako Lale?
2: A to tutaj powiem, leciał przed chwilą taki ikoniczny pan Justin Bieber i myślę, że jakbyśmy zrobiły z nim piosenkę, to byśmy rozwalił system. Justin Bieber.
0: No to Mona, musisz teraz rzucić czymś innym, niestety.
3: No ja zostanę przy Tate McRae, to jest moja inspiracja, kocham ją, jest wspaniała.
1: Ja niezmiennie, Ariana Grande.
0: Ariana Grande.
1: Tak, jak zawsze.
4: To ja może coś innego z K-popu, BTS zespół?
0: Słuchajcie, no to byłaby już światowa kariera w takim razie, jeżeli to się wydarzy, tego wam oczywiście życzę, ale może zacznijmy od tego, żeby zagrać teraz kawałek Ej Lala, co wy na to?
3: Yeah, let's go.
0: No to zróbmy to, Lale, Ej Lala, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Co za hit, to Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 27 minut przed godziną 20. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli lubicie nieco inne brzmienia, a więc brzmienia klubowe, to warto słuchać SK w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę. Odpalajcie SK, tam SK Live Remix, a więc nasz kultowy program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, a jeżeli lubicie klubową muzykę tak bardzo, bardzo, bardzo, że moglibyście słuchać jej przez 24 godziny na dobę, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam znajdziecie SK Live Remix playlistę i tam najlepsi światowi DJ-e też grają. Radio SK. Tylko że przez całą dobę. A Avicii, Waiting for Love, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.
11: Eska.

to jeden z ostatnich nowych hitów Spectrum i Morena. 6 minut przed 20. Wyobraźcie sobie, jak pięknie ten hit brzmiałby na słuchawkach. A może ktoś akurat słucha na słuchawkach? Jest to całkiem możliwe, ale prawdopodobnie nie na naszych eskowych pomarańczowych słuchawkach. Słuchajcie, bo właśnie zaraz zadzwonię do kogoś z was. Trwa imprezka, ale trwa też imprezka z dreszczykiem. Macie opcję na to, aby zgarnąć pomarańczowe słuchawki, ale też zaproszenia do kina. W aplikacji Radia SK można jeszcze opowiedzieć nam właśnie swoje historie, które ostatecznie okazały się strasznie śmiesznymi, a zaczynały się jak horrory. Pamiętacie coś takiego? To piszcie koniecznie, a ja zadzwonię. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: to promocja.
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
0: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
2: Pobierz apkę Radia SK
0: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
3: I po reklamie.
10: Płock na czasie.
11: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Trwa odliczanie do kolejnej edycji Arena of Sound. Na początku grudnia Orlen Arenę wypełni bowiem muzyka elektroniczna.
12: Dla każdego będzie coś miłego, to jest jednak 10-godzinny event. W prime time HVOB, ale będziemy schodzić i podjeżdżać troszeczkę z mocniejszym brzmieniem.
11: Powiedział nam Jakub Sawicki. Na scenie poza Hair Voice Over Boys wystąpią Katzen Dogs czy Ania Schneider. A już 17 października, 7 urodziny małego Płocka.
13: Muzyką się żyje. Britney Spears zajrzała do szuflady i wyciągnęła z niej numer sprzed lat. Artystka wydała kawałek z 2001 roku, który współtworzył jej ówczesny partner, a więc Justin Timberlake. Utwór powstał z myślą o albumie Britney, który ukazał się 25 lat temu, jednak przez lata pozostawał poza oficjalną dyskografią artystki. Teraz jednak ujrzał światło dzienne. To kawałek pod tytułem She'll Never Be Me. Teraz Britney Spears przygotowuje specjalne jubileuszowe wydanie swojego starego albumu, premiera 6 listopada. Na krążku mają pojawić się zarówno znane hity, jak i materiały, które do tej pory pozostawały poza oficjalnym katalogiem wokalistki. Najbardziej imprezowy ksiądz świata przyjedzie do Polski. Portugalski DJ Patre Guilherme zagra na koncertę w Łodzi. W walentynki 14 lutego wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi i to będzie jego pierwsze solowe show w naszym kraju. Patre to znany na całym świecie DJ, który łączy muzykę sakralną z nowoczesną muzyką elektroniczną. Występował już na największych festiwalach na świecie.
0: Impreska.
13: Ale chciałbym powiedzieć, że to samo robili też artyści, których usłyszycie teraz. A więc Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Oni nagrali kawałek DNA. Zagram wam go już teraz, a ja to Mati Fuczyło. 2 minuty po 20 to jest Eskopa Impreska.

to miliony monet, a więc Mrozu w Radiu SK, 15 minut po 20. Słuchajcie, widziałem, że pół internetu jest zalane zdjęciami zorzy polarnej uchwyconej nad Polską. Okazuje się, że to wcale nie są żarty. Faktycznie w weekend dało się ją zobaczyć, ale według ekspertów to wcale nie jest koniec i w najbliższych dniach zorzę będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz. I może nawet nie raz. No więc jeżeli ktoś planował lecieć na północ, żeby zobaczyć zorzę i ma już bilety na przykład na Islandię, to można myśleć już o zwrocie. Wyjdzie taniej. Avalani for Nothing, gramy.

0: To Toby Romeo i Fly High, a teraz...
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
0: A teraz poczujemy dreszczyk emocji. W końcu to jest imprezka z dreszczykiem. Szukamy waszych strasznie śmiesznych historii, takich, które zaczęły się jak horror, a skończyły się pozytywnie. Swoje opowieści wysyłacie na sk.pl i dokładnie tak zrobiła też Monika. Cześć Monika!
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to twoja straszna historia dotyczy dzieciaczków. Opowiadaj, o co chodzi.
2: No, wybrałam sobie studia pedagogiczne, no i po studiach stwierdziłam, że poszukam pracy w żłobku. No i tutaj oczywiście byłam pełna takich jakby marzeń, że to będzie taka fajna, sympatyczna praca z fajnymi dziećmi. One oczywiście są fajne i tak dalej, no ale na rozmowie dowiedziałam się, że tych dzieci będzie na mojej grupie aż około 30. I to mnie troszeczkę przeraziło. No i te początki nie były takie wcale takie proste, no ale mówię, na szczęście w nieszczęściu, że są tak zwane żłobkowe choroby, więc troszeczkę się tutaj ta grupa przerzedza nam praktycznie przez cały rok i jest naprawdę fajnie, sympatycznie, mam też fajne koleżanki, więc na szczęście się nie zniechęciłam, nie poddałam, stwierdziłam, że spróbuję, no i jestem zadowolona do tej pory.
0: No to pięknie, o to właśnie chodzi, ale powiedz mi właśnie najważniejsze pytanie, czy ty dzisiaj lubisz dzieci?
2: No mam jedno swoje, też akurat żłobkowe, więc lubię.
0: Lubisz, no dobra. Tak. Słuchaj, Monika, w takim razie na momenty ciszy, to pewnie w domu, nie w żłobku, zakładam, że tam to rzadziej się zdarza, mam dla ciebie pomarańczowe słuchawki JBL, a do tego dwa zaproszenia do kina na film Upadek Wieloryba. To co, brzmi dobrze?
2: O, wow, no brzmi mega fajnie. Fajnie będzie się wyrywać z domu.
0: No to wspaniale. No to wspaniale, w takim razie możesz się wyrywać, możesz już wymyślać, kiedy to zrobisz, a jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcecie zgarnąć takie nagrody, to opowiedzcie swoje strasznie śmieszne historie na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć
6: na czym.
4: W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło. Otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz, jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 11.
15: I po reklamie.

The Lights Off, tak nazywa się ten hit. A wiecie, że przed nami bratobójcza walka? Chociaż pewnie powinienem powiedzieć siostrobójcza albo koleżankobójcza. Bo słuchajcie, mówię o tym, co wydarzy się nad ranem w tenisie. Wuhan. O 5 rano zagrają jutro Iga Świątek i Magdalena Fręch, z tym, że oni zagrają razem, a przeciwko sobie. Jedno jest pewne, wygra Polka. Poza tym jedna awansuje, druga będzie mogła wreszcie odespać, to też sukces.

0: of my love, Ebony is a bisou. I 4 minuty do 21. Zapytałem o wasze najbardziej zaskakujące powody kłótni albo powody obrażenia się na drugą osobę i Ola nagrała w tej sprawie głosówkę.
1: Mój mąż chodził obrażony na mnie przez kilka dni, bo przyśniło mu się, że zdradzam go z operatorem koparki.
0: Być może gdyby ten sen dotyczył każdego innego, to mąż dałby radę, jakoś by to przełknął, ale akurat z operatorem koparki? Matti Fuczyło, słyszymy się jutro. Zostawiam was z hitami na czasie.

0: Promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Płock na czasie.
17: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Digger, Prime Time, The Social Reckoning w sieci konsekwencji, czy też Vincent, Legenda Oceanu, Lalka, Resident Evil, Verity, coraz większy mrok, jak również W sercu dziczy, Zapomniana wyspa, czy też 100 dni, Misja Zeus. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Heliosa. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już w grudniu kolejny stand-up z akcją Gwiazdka.

0: Zależny, certyfikowany trener ADOS 2. Witam Cię, Małgosiu.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, Darku, i Państwa serdecznie.
0: A skoro Małgosia w studiu, no to będziemy na pewno rozmawiać o spektrum autyzmu, a dzisiaj konkretnie o programie badań przesiewowych. Jest to bezpłatny program. Pod kątem spektrum autyzmu widzisz więcej, wspierasz lepiej. Małgosiu, do kogo ten program jest skierowany?
1: Program jest skierowany do rodziców, ale nie tylko. Również do pedagogów, nauczycieli, terapeutów, a także lekarzy pediatrów, którzy w trakcie kontaktu z dzieckiem dostrzegą jakieś niepokojące objawy. Czyli tak, mamy bilans dwulatka, mamy bilans trzylatka, jeżeli dziecko nie mówi, jeżeli dziecko ma ograniczoną komunikację niewerbalną, na przykład nie wskazuje jakichś obiektów zainteresowania. Ten rozwój mowy też może być, ale nie przebiegać do końca prawidłowo, czyli jakiś bardzo ograniczony repertuar słów dziecko ma, albo ta mowa z jakiegoś powodu jest ograniczona, powtarzalna, bądź bawi się w jakiś nietypowy sposób, czy zachowuje się w jakiś nietypowy sposób. Warto sprawdzić, czy rozwój przebiega typowo, czy nietypowo. Dziś mamy taką sytuację, że poradnie psychologiczne pedagogiczne wykonują tak naprawdę szereg badań, które mają na celu diagnozowanie dzieci, i to jest wspaniały projekt od marca tego roku. Zgodnie z rozporządzeniem pani minister edukacji, poradnie przyjęły na swoje barki kolejny obowiązek. Natomiast od rodziców wiemy, jak bardzo długie są kolejki, jak długi jest okres oczekiwania, a jednocześnie też nie każdy rodzic ma odwagę od razu iść do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ten projekt właśnie ma na celu danie rodzicom takich pierwszych informacji, dlatego jest to program przesiewowy. Jeżeli pojawia się niepokój, pojawia się myśl, że może moje dziecko nie rozwija się typowo, albo być może trzeba je wspomóc w rozwoju w jakiś sposób, rodzic może się zgłosić. My przeprowadzimy najpierw rozmowę z rodzicem, a później badania ADOS 2, właśnie celem weryfikacji, czy tutaj ten kierunek niepokoju się potwierdzi, czy są to po prostu jakieś pojedyncze trudności, które należy korygować terapeutycznie.
0: Wyjaśnijmy, Małgosiu, co to jest ADOS 2?
1: ADOS 2 jest to narzędzie, jest to protokół, który ma na celu przeprowadzenie obserwacji w sposób wystandaryzowany, zweryfikowany. Jest to światowy standard. W tym momencie nie mamy na świecie lepszego narzędzia do wychwytywania właśnie objawów spektrum autyzmu. I certyfikowani diagności przeprowadzają właśnie te badania zgodnie z protokołem, w zależności od poziomu komunikacji dziecka, dobierają odpowiedni protokół, a następnie obserwują przez godzinę dziecko i skupiają się na tych zachowaniach, które mogą świadczyć o nietypowym rozwoju. Ponieważ jest to jedno z badań, które również jest rekomendowane w programie diagnostycznym przez panią minister i generalnie, tak jak mówię, na całym świecie z sukcesem stosowane, to też wyniki tego badania, raport z tego badania, który otrzyma rodzic, jeżeli okaże się, że rzeczywiście jest wskazanie do pogłębienia diagnostyki, już będzie pomocny również w poradni psychologiczno-pedagogicznej, dlatego że on będzie włączony w proces, czyli nie będzie trzeba powtarzać tego badania, jeżeli nie będzie takiej potrzeby, i już też koleżanki z poradni będą miały po prostu troszkę mniej pracy. Mam taką nadzieję przynajmniej, że to też i je wesprze.
0: No ale często rodzice mówią, no dobrze, dziecko rozwija się we własnym tempie i może właściwie nie ma co przesadzać. Po co takie badanie?
1: No właśnie, i to badanie jest niezobowiązujące, czyli chodzi o to, że jeżeli rodzic dostrzeże któryś z objawów na naszej stronie www.mcmyślnikprogram.pl, znajdziecie Państwo takie wskazania do tego, żeby w ogóle zgłosić się do tego programu. I jest tam wypisany szereg zachowań, na które warto zwrócić uwagę. I jeżeli rzeczywiście cokolwiek Państwa w rozwoju dziecka niepokoi, czy jesteście Państwo pedagogami grupy trzylatków, czy nawet czterolatków, i dostrzegacie, że jedno z dzieci, dwójka dzieci prezentuje jakieś nietypowe zachowania, to wtedy warto rodzica pokierować, żeby mógł przyjść, po prostu porozmawiać ze specjalistami, sprawdzić. I jego decyzja, co z tym później zrobi, czy we własnym zakresie podejmie jakieś interwencje, czy zostawi czas dla dziecku na to, żeby ono mogło samodzielnie spróbować skorygować te trudności, czy podejmie pełną diagnostykę, o ile takie wskazania oczywiście będą po tym badaniu, i rozpocznie rozpocznie proces już takiego intensywnego wsparcia dla dziecka, bo przy spektrum autyzmu niestety nie ma innego sposobu. Ten rozwój trzeba stymulować. Im wcześniej podjęte oddziaływania terapeutyczne, tym większa szansa na to, że dziecko uda się skompensować mu trudności, nabyć nowych umiejętności, uelastycznić proces uczenia się, dzięki czemu będzie mogło efektywnie korzystać właśnie z

0: systemu edukacji w naszym kraju.
1: Ty już troszkę mówiłaś tutaj o tych symptomach, które mogą się pojawić, ale myślę, że warto powiedzieć, na co powinniśmy zwrócić uwagę, obserwując nasze dziecko, co nas powinno zaniepokoić, co wskazuje na to, że jednak powinniśmy dotrzeć do Was i to badanie przesiewowe przejść z dzieckiem.
0: Pierwszy taki krok, o którym rodzice też najczęściej mówią, że to jest taki obszar niepokoju, to jest brak lub nietypowy rozwój mowy. Co to znaczy? Mamy dwulatka, dwulatek nie mówi albo wydaje pojedyncze dźwięki. Nie wiem, czy wie, że dwulatek to już powinien dysponować zasobem 50, nawet do 300 słów, które komunikatywnie powinien używać w codziennym języku. W związku z powyższym, jeżeli tych słów mamy 4, no to jest już dla nas taki pierwszy sygnał do tego, żeby się zaniepokoić tematem. Kiedy jeszcze? Kiedy na przykład rozmawiamy z dzieckiem, czy mówimy do niego, a dziecko biega po pokoju, nie zwraca na nas uwagi. Czasem bywa tak, że dziecko, kiedy ono się do nas zwraca, nawiązuje kontakt wzrokowy, patrzy na nas, ale kiedy my do niego mówimy, to już jest to o wiele trudniejsze, ta motywacja jest zupełnie inna. To też powinno nas zastanowić, tak? Że tutaj w interakcjach społecznych ważna jest ta wzajemność, że powinniśmy być w tym kontakcie takim też i niewerbalnym z dzieckiem, czyli kontakt wzrokowy, mimika, one powinny być ukierunkowane do drugiej osoby. Gestykulacja, kolejny ważny obszar. Jeżeli mamy maluszka, który jeszcze nie mówi w sposób taki pełny, no to w naturalny sposób kompensuje brak tej mowy gestem, tak? Czyli pokazuje paluszkiem, coś widzi interesującego, leci samolot, ptaszek przelatuje, motylek się pojawia. On powinien pokazywać, powinien skupiać swoją uwagę na tym obiekcie i chcieć się podzielić tym odkryciem z dorosłym, tak? Czyli powinien natychmiast zwrócić się do rodzica, mamo, tato, zobacz, coś tam jest wspaniałego, coś mnie zachwyciło. Jeżeli dziecko pokazuje tylko wtedy, kiedy czegoś chce, ale nie dzieli się obiektami zainteresowania, to też jest taki punkt niepokoju. Już mówię o takich bardziej dyskretnych objawach, czy takich bardziej wrażliwych, tak, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście spektrum autyzmu swój przebieg może mieć bardzo zróżnicowany, ale na przykład co powinno zaniepokoić? Mamy dziecko, które mówi jakieś pojedyncze słowa, komunikuje się, baba, mama, tata, dziadzia i nagle traci umiejętności. To jest pierwszy sygnał też do wykonania takich badań. Jeżeli dziecko posiadało pewną pulę umiejętności i w wyniku, nie wiem, czasem choroby, czasem, nie wiem, w pewnym momencie swojego życia, najczęściej jest to między 1,5 a 2 lata, traci te umiejętności, to jest na pewno bezwzględny sygnał do tego, żeby skonsultować się właśnie ze specjalistami, wykonać takie badanie przesiewowe.
1: No dobrze, ale każde badanie właściwie dla dziecka, dla rodzica również, to spory stres. Czym w takim razie charakteryzuje się to badanie? Czy rzeczywiście mamy się czego obawiać?
0: Po pierwsze, rodzic jest w trakcie badania razem z diagnostą, czyli już po pierwsze widzi, co się dzieje, rozmawiamy z nim, tłumaczymy przed badaniem. Zawsze jest taki czas dla rodzica, kiedy informujemy, opowiadamy, czego się można spodziewać, tłumaczymy dokładnie, na czym to badanie będzie polegać i też te wyniki, które uzyskamy, o czym one świadczą, bo one czasami brzmią dość tak twardo, bo tam w tym badaniu rzeczywiście wyniki określa się w klasyfikacji, a do dwa klasyfikacje mamy dwie, spektrum autyzmu lub poza spektrum autyzmu, więc jest to mocne, jeżeli dziecko ma podwyższone wyniki i klasyfikacja zostanie przypisana spektrum autyzmu, to rzeczywiście brzmi to bardzo poważnie. Nie zawsze tak jest. Czasem te objawy, ten moment, w którym przeprowadzamy badanie, jest dla dziecka po prostu stresujący albo ma tego dnia gorszą formę i my na to staramy się oczywiście brać poprawkę, uwzględniamy, rozmawiamy z rodzicem, dajemy wskazówki co do tego, w którym kierunku powinna przyjść pomoc. Czyli jeżeli widzimy, że główne trudności wynikają na przykład właśnie z trudności w komunikacji albo w trudności w relacji społecznej, czy w relacjach społecznych, czy właśnie w jakichś nietypowych zachowaniach, to też dajemy wskazówki. Zacznijcie działać, zacznijcie już dzisiaj pomagać swojemu dziecku, już widzicie, tak, gdzie są te punkty takie wymagające wsparcia i spokojnie, jeżeli nie jesteście gotowi jeszcze, poczekajcie. Najpierw dajcie wsparcie i wróćcie, tak, do diagnostów za rok, za dwa, w momencie, jeżeli te objawy nadal się będą utrzymywać. Czyli to nie jest tak, że od razu rodzic musi czuć tutaj gorący oddech na karku i tak czuć się zestresowany. Dajemy po prostu te informacje, bo nam zależy na tym, żeby pomoc dla dziecka była w odpowiednim momencie, wtedy, kiedy umysł jest plastyczny, kiedy tak to wszystko się rozwija, bo utorowanie tych szlaków, które pozwalają dziecku na zwiększenie efektywności po prostu edukacji, czyli przetwarzania informacji ze świata zewnętrznego, jest kluczowe dla tego, żeby ono mogło mieć postęp.
1: Mówimy tutaj o tym, że jest to badanie przesiewowe, a więc no nie ma się właściwie co martwić na samym początku, prawda? A więc nie jest to pełna diagnoza kliniczna. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to wówczas no, trzeba pogłębić te badania.
0: Tak. I rodzic dostaje taką informację, że na przykład ilościowo, jakościowo to, co zaobserwowaliśmy w trakcie tego badania, świadczy o tym, że rzeczywiście należałoby się przyjrzeć tematyce głębiej. Należałoby sprawdzić. Nigdy ADOS-2 nie jest wystarczającym i samodzielnym badaniem. Żeby zdiagnozować spektrum autyzmu, należy mieć pogłębiony wywiad kliniczny, należy mieć obserwację dziecka w grupie rówieśniczej, w różnych środowiskach, przyjrzeć się pewnym niuansom rozwojowym. Pojedyncze badanie, tak jak z jaskółką, jedna jaskółka wiosny nie czyni, samo badanie ADOS-2 też nie jest jakby diagnozą samą w sobie i wystarczającym badaniem. Natomiast zresztą w naszym kraju tylko lekarz-psychiatra i lekarz-psychiatra dzieci i młodzieży w ogóle rozpoznanie może postawić. W związku z powyższym samo badanie też nie jest rozpoznaniem. Natomiast daje rodzicowi informację, tak, zaopiekuj się, spójrz, twoje dziecko potrzebuje troszkę więcej wsparcia, ty możesz mu zaoferować wtedy to wsparcie, kiedy ono jest najbardziej potrzebne, zainwestuj w to. Jak dziecko ma problemy z fizyką czy z chemią, rodzice nie mają wątpliwości, zapisują na korepetycje i dziecko koryguje, tak, te trudności. A tutaj, jeżeli dziecko ma problem z nawiązywaniem interakcji społecznych, w utrzymywaniu tych interakcji czy w komunikacji, to dajmy te korepetycje, w cudzysłowie oczywiście, na początku tej ścieżki, aby zbudować mocne fundamenty, mocne podwaliny pod cały rozwój, który będzie następował później.
1: Co po takim badaniu otrzymuje rodzic? No rozumiem, informacje, ale czy jest coś, nie wiem, takiego wydrukowanego, do czego może wrócić, co może sobie na spokojnie przeanalizować w domu?
0: Oczywiście, dostaje rodzic raport z takiego badania. Raport opisuje dokładnie to, co zostało zaobserwowane w trakcie tego czasu, kiedy realizowaliśmy protokół ADOS-2. I tam też jest właśnie informacja o klasyfikacji, o tym, jaki wynik porównawczy osoba badana uzyskała, czyli jak duże, jak intensywne jest natężenie objawów, tak? Bo drugą informacją, jaką potem badania oprócz klasyfikacji ADOS-2 dostajemy, to poziom natężenia objawów, może być umiarkowany, niski, może być wysoki poziom natężenia objawów i wtedy wiemy, czy w tym krótkim odcinku czasu, bo badanie trwa zaledwie godzinę.
1: O, no to jest, myślę, że bardzo dobra informacja, dokładnie, że to nie jest męczące badanie.
0: To nie jest męczące, ono jest w formie przyjemnej zabawy, dla dziecka najczęściej bardzo atrakcyjne. Mamy wręcz w drugą stronę, dzieci nie chcą wychodzić z badania, bo się świetnie bawią. W związku z powyższym tutaj rodzic dostaje taką informację też o tym, na ile rzeczywiście ten niepokój jego jest uzasadniony w kontekście ilościowym i jakościowym i tak jak mówię, może wtedy podjąć świadomą decyzję, bo chyba najgorsze jest nie wiedzieć, tak? A tutaj w programie wiesz więcej, możesz działać rodzicu, tak? Czyli możesz pomóc swojemu dziecku, widzisz więcej, działasz lepiej.
1: Jakie warunki trzeba w takim razie spełnić, żeby zapisać się na to badanie i jak to wygląda w praktyce?
0: To jest kilka parametrów, o których muszę powiedzieć. Po pierwsze, badanie jest dedykowane dla dzieci w konkretnym przedziale wiekowym od 25 miesiąca do 48 miesiąca, czyli ten taki newralgiczny moment, kiedy właśnie dziecko albo idzie do żłobka, do przedszkola i można skonfrontować się, że coś się dzieje niepokojącego. Po drugie, jest dedykowane dzieciom z Płocka i powiatu płockiego. Po trzecie, program tego badania zakłada jednak pewne ograniczenie czasowe bądź ilościowe, to znaczy mamy 50 w tym momencie miejsc na badanie, już kilka zapisanych osób również. Znaczy albo do końca stycznia generalnie trwa program, albo do ilości 50 osób, w zależności co pierwsze uzyskamy. Natomiast już pracujemy na tym, żeby uzyskać finansowanie na kolejną turę, bo kiedy rozmawiamy z rodzicami, to wydaje się, że ten kierunek jest bardzo dla nich komfortowy, bezpieczny i pożądany. W związku z powyższym już staramy się o to, aby ten program mógł na stałe zagościć w naszych tutaj progach i w Płocku być realizowany.
1: W takim razie warto się zapisać pewnie przez stronę internetową, tam wszystkie informacje,
0: tak,
1: prawda?
0: mcmyślnikprogram.pl. Już na pierwszej stronie Państwo zobaczycie informacje, jak nie, to znajdziecie w aktualnościach. Tam jest taki formularz, z zgłoszeniowy, który należy uzupełnić. My wtedy kontaktujemy się z Państwem i zapraszamy już na spotkanie, rozmawiamy. Wspólnie przyglądamy się temu, co Was niepokoi.
1: Małgorzata Jutrzenka była dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Agnieszka Malinowska, kierowniczka referatu rewitalizacji i estetyzacji miasta w Urzędzie Miasta Płocka, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Agnieszko.
3: Witam, dzień dobry.
1: To my, jesień w strefie rewitalizacji. Co to za program? Do kogo jest skierowany?
3: W tym roku udało nam się pozyskać środki, taki grant na rewitalizację ze środków unijnych, z programu operacyjnego Pomoc Techniczna i z budżetu państwa na realizację właśnie projektu społecznego, który jest skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, czyli osiedli Stare Miasto, Kolegialna, Skarpa, Miodowa i Radziwie. Głównym naszym celem było to, żeby aktywizować mieszkańców tych właśnie osiedli, trochę ich zintegrować i popracować też z nimi i nad takimi wzajemnymi kontaktami, na odbudowie takich więzi sąsiedzkich między nimi. I temu służą wydarzenia, które zaplanowaliśmy tej jesieni właśnie na obszarze tej specjalnej strefy rewitalizacji.
1: Dofinansowanie dostaliście z Unii Europejskiej. Duże to dofinansowanie?
3: To jest 145 700, więc niecałe 150 000. Tutaj był to taki grant, który wynikał z projektu Regiony Rewitalizacji 3.0. Urząd Marszałkowski razem z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego realizuje projekt, który ma na celu wspieranie miast, które zajmują się rewitalizacją, i w ramach właśnie tego projektu, tego regiony rewitalizacji, odbywają się między innymi wizyty studyjne osób, które zajmują się rewitalizacją, a także członków komitetów rewitalizacji. My byliśmy na takiej wizycie studyjnej między innymi w Żyrardowie, w Łodzi, gdzie mogliśmy się zapoznać z tamtymi przypadkami i praktykami rewitalizacyjnymi. W zeszły wtorek przedstawiciele właśnie gmin z Mazowsza byli na wizycie studyjnej u nas w Płocku, więc też mogliśmy się podzielić z nimi tymi swoimi doświadczeniami. Wyjechali stąd zadowoleni i pełni, mam nadzieję, pozytywnych wrażeń. I oprócz właśnie tych wizyt studyjnych, Urząd Marszałkowski też ogłosił konkurs na te granty na rewitalizację. Odpowiedzi na ten konkurs złożyliśmy swoją aplikację i wspólnie z Książnicą Płocką będziemy realizować w październiku mnóstwo wydarzeń, które mam nadzieję zainteresują mieszkańców obszaru rewitalizacji.
1: Skąd pomysł na takie, a nie inne wydarzenia, na takie właśnie warsztaty? O tych warsztatach już za chwilę, mam nadzieję, opowiesz, ale jak zrodził się pomysł, że właśnie w tym kierunku trzeba pójść?
3: To też wynika z naszego programu rewitalizacji, tak? Bo od 2016 roku realizujemy program rewitalizacji. Tam mamy zapisane przedsięwzięcia społeczne, które wynikały z konsultacji społecznych z mieszkańcami tutaj obszaru rewitalizacji. Były też wynikiem naszych dotychczasowych doświadczeń i też pokłosiem kontaktów bezpośrednich z mieszkańcami, którzy nam mówili, że potrzebują takiego, a nie innego formy spędzania wolnego czasu. Właśnie w programie rewitalizacji nam w diagnozie wyszło, że mieszkańcy tutaj obszaru rewitalizacji nie mają gdzie spędzać wolnego czasu. Brakuje im właśnie tych takich zajęć hobbystycznych, gdzie by mogli rozwijać swoje umiejętności, swoje zainteresowania, więc dlatego ten zakres warsztatów, właśnie tych wydarzeń, które będziemy realizować, jest wynikiem po prostu tej takiej diagnozy, którą przeprowadziliśmy wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. Też chodziło nam o to, aby właśnie odbudować te więzi społeczne, więzi sąsiedzkie, żeby jedna osoba, jeden sąsiad z drugim sąsiadem się zapoznał, między innymi poprzez właśnie działania przy takim wspólnym stole, gdzie wszyscy mogą sobie usiąść i wykonać jakieś dzieło, czy to las w słoiku, czy właśnie jakieś warsztaty florystyczne, ale też chodziło nam o to, żeby oni też nabrali, mieszkańcy, pewnych nowych umiejętności, dzięki którym będą mogli też sobie na przykład dorobić do budżetu domowego, tak? Jeżeli zdobędą właśnie doświadczenia, bo między innymi będziemy organizować warsztaty makijażu, jeżeli będą mogli sobie zdobyć doświadczenie, nie wszystkich stać, tak? Na zakup czy udział w jakimś specjalizacji specjalistycznym kursie, który jest płatny, a tutaj za darmo będą mogli właśnie tą wiedzę posiąść i później może wykorzystają właśnie w takim codziennym już życiu, gdzie będą mogli dalej rozwijać te swoje umiejętności w tym zakresie.
1: W takim razie, Agnieszko, zdradźmy szczegóły, co to za warsztaty. Te warsztaty odbywają się właściwie przez cały październik. Na co można się zapisać, w czym można uczestniczyć? Mówimy tu cały czas, pamiętajcie, o tym obszarze rewitalizacji.
3: Tak, tak. Mówimy o obszarze rewitalizacji. Wszystkie wydarzenia będą odbywały się na tej specjalnej strefie rewitalizacji, czyli na osiedlu Stare Miasto i Kolegialna. Część wydarzeń będzie odbywało się przy ulicy Synagogalnej 4 w budynku Urzędu Miasta. Część w ratuszu, między innymi zajęcia jogi będą odbywały się w ratuszu, więc tutaj też myślę, że będzie to ciekawa alternatywa na spędzanie tego wolnego czasu. Wydarzenia będą odbywały się też w pomieszczeniach Książnicy Płockiej, w Mediatece przy Kościuszki 3B, tak samo w gmachu głównym przy Kościuszki 6, w Chotomku oraz w filii bibliotecznej przy Szkole Podstawowej nr 1. Na co możemy zaprosić? Część wydarzeń już się odbyła, ale na resztę jeszcze zapraszamy. Przede wszystkim warsztaty takie hobbystyczne, a więc, tak jak już wspominałam, warsztaty, które mają na celu wykonanie takiego lasu w słoiku, czy też bukietu z żywych kwiatów, takie warsztaty florystyczne. I tutaj też miła, myślę, niespodzianka dla uczestników tych warsztatów, że później będą oni mogli te dzieła, które stworzą, zabrać ze sobą do domu, więc to też będzie upiększało ich mieszkanie. Będą też warsztaty właśnie, jak mówiłam, jogi w płockim ratuszu przy Galerii P. Będą też warsztaty makijażu, one też na Synagogalnej. Dla dzieciaków zaproponowaliśmy warsztaty stworzenia komiksu o tematyce płockiej starówki. Myślimy, że w ten sposób zainspirujemy ich, tak, też żeby się otworzyli nie tylko na tą szkołę, do której chodzą, ale też na te najbliższe otoczenie, bo będą to warsztaty dla dzieciaków właśnie z obszaru tutaj rewitalizacji. Książnica Płocka natomiast dla dzieciaków zaproponowała warsztaty takie kreatywno-edukacyjne, warsztaty ceramiczne, będą też warsztaty z makramy, organizowanych będzie taki turniej gier logicznych, a także myślę ważny i też ciekawy warsztat z bezpieczeństwa cyfrowego. To jest taki temat, który myślę teraz na czasie. Oraz warsztat psychologiczny właśnie stworzenia, z budowania tych więzi społecznych, z odbudowy takich więzi sąsiedzkich. Poza tym my organizujemy też warsztaty takie plenerowe, fotograficzne. Więc chcemy, to będą takie właśnie bardziej spacer warsztaty. Spotykamy się przy pomniku Ludwika Krzywickiego i ruszamy w teren. Będziemy chcieli poznawać uroki, te jesienne uroki płockiej starówki i nauczyć się, w jaki sposób przekazywać te uroki za pomocą aparatu fotograficznego. Książnica Płocka też organizuje mnóstwo spotkań autorskich z autorami książek. Będą to warsztaty zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. I tutaj o szczegóły zapraszam, żeby zapoznać się z szczegółami, kiedy konkretnie, w których dniach te warsztaty, te spotkania będą się odbywały. To wszelkie informacje są na naszej stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Rozwój Miasta, Rewitalizacja i później są granty na rewitalizację, ale też na stronie Książnicy Płockiej, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy. Oczywiście liczba miejsc jest ograniczona, w związku z tym prosimy, aby jak najszybciej dzwonić do nas i się umawiać i będziemy wpisywać po prostu na listę.
1: No właśnie, na te poszczególne warsztaty, prawda?
3: Tak,
1: na każdy
3: tak.
1: Można zapisać się oddzielnie. Ile mniej więcej miejsc jest na każdy ten warsztat?
3: Na te nasze warsztaty założyliśmy mniej więcej po 20 osób na listę. Część tych list już jest uzupełniona, bo mieliśmy takie zgłoszenia, ale jest jeszcze kilka wolnych miejsc na poszczególne warsztaty, więc zapraszam do kontaktu. Wtedy będziemy proponować te czy inne warsztaty. Ewentualnie na listę rezerwowych będziemy wpisywać, więc też nie ma problemu. Myślę, że każdy będzie mógł skorzystać z nich.
1: 20 miejsc to sporo, ale no nie do końca, no bo może być, tak jak powiedziałaś, bardzo duże zainteresowanie na konkretne, prawda, warsztaty. Czy myślicie o tym, żeby w przyszłości zrobić coś podobnego? No bo teraz teraz cały październik, zakończą się te działania, no i co potem? Będzie niedosyt, bo na przykład stwierdzą ludzie, że no ale ja się nie dostałem, chciałbym jednak pójść na takie i takie warsztaty.
3: Tak, oczywiście myśleliśmy o tym, co dalej i dlatego w ramach tego samego konkursu właśnie grantowego, który był organizowany przez Urząd Marszałkowski, złożyliśmy drugi wniosek o grant i taką dotację uzyskaliśmy, więc wszystkich zainteresowanych już dzisiaj zapewniam, że w przyszłym roku też będą organizowane różnego rodzaju warsztaty, gry miejskie, spotkania autorskie zarówno z pisarzami, jak i z aktorami. I to wszystko będzie w ramach projektu, na który też dostaliśmy dofinansowanie. Ten projekt będzie się nazywał podobnie, ale to my rewitalizujemy Płocką Starówkę. I na tamten projekt otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych. 150 tysięcy zostanie przeznaczone na realizację tych działań społecznych, właśnie takich warsztatów. Między innymi planujemy zorganizować wielki piknik sąsiedzki na ulicy Tumskiej, ale 150 tysięcy zaplanowaliśmy też na działania twarde, infrastrukturalne. One będą zakładały rozbetonowanie, zazielenienie fragmentu ulicy Tumskiej. Myślę, że to też będzie ciekawe wydarzenie, poprzedzone warsztatami dla mieszkańców z zakresu kształtowania i tych przestrzeni wspólnych. Więc najpierw z mieszkańcami przeprowadzimy warsztaty, jak tworzyć tą wspólną przestrzeń, czy to podwórka, czy właśnie nasze deptaki, ulice, a potem właśnie zostaną podjęte te działania związane z zazielenieniem ulicy Tumskiej.
1: No i fantastycznie, bo o to też już kruszono kopię, prawda, że za mało jest tej zieleni na ulicy Tumskiej i czas, żeby to rozbetonować. No ale nie tylko, bo Stary Rynek też się zmieni.
3: Tak, Stary Rynek też zmienia swoje oblicze. Mam nadzieję, że do końca roku te działania zostaną zakończone. Tutaj znowu dzięki temu, że jesteśmy i mamy ustanowioną tą specjalną strefę rewitalizacji, jako jedno z 6 miast mogliśmy ubiegać się o środki, które zostały przeznaczone z Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach tego właśnie konkursu pozyskaliśmy 1 000 000 złotych na zmianę oblicza sposobu zagospodarowania Starego Rynku. Oczywiście pamiętamy, że ten wygląd, ten obecny Starego Rynku, on sięga lat 90. zeszłego wieku i wtedy przeprowadzony został konkurs architektoniczny, została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców. No i wtedy w tych warsztatach i w tym konkursie wyszło, że no pożądanym jest taki, a nie inny wygląd Starego Rynku. I tak też on został wykonany. Natomiast te wieloletnie użytkowanie tego placu wymusiło i tak samo te trendy właśnie związane z rozbetonowywaniem, z tymi zmianami klimatycznymi, wymusiły działania, które mają na celu zazielenienie tej przestrzeni i wprowadzenie właśnie więcej tej przestrzeni, tej powierzchni biologicznie czynne. Został już wybrany wykonawca realizacji tego przedsięwzięcia. Dzisiaj wchodzi na plac budowy. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie duża taka rabata na tyłach małej sceny, która będzie takim buforem dla mieszkańców, ale też dla turystów, którzy tutaj przebywają na Starym Rynku. Również po bokach takie te małe klomby, które były wokół drzew, zostaną zlikwidowane i w ich miejsce powstaną takie płaskie, zrównane z ziemią, duże powierzchnie, rabaty. Wymienione zostanie mała architektura, czyli będą nowe ławeczki, nowe śmietniczki. Zostanie wymienione też całe oświetlenie placu. To też warto podkreślić. Na ekologiczne, LED-owe zarówno zostaną wymienione te latarnie, które są na środku placu, jak i te, które okalają plac. Więc tutaj na pewno ta przestrzeń się zmieni. W dalszym, jakby w drugim etapie planujemy też podjąć działania związane z wymianą nawierzchni samego placu, bo ona też jest uszkodzona. Ale no nie wszystko naraz. Dostaliśmy dofinansowanie pozwolenie na realizację tego pierwszego etapu i mam nadzieję, że zresztą po rozmowach z Ministerstwem właśnie Funduszy i Polityki Regionalnej wiemy, że ten konkurs będzie ogłaszany w kolejnych latach, więc będziemy chcieli też aplikować o środki na realizację kolejnych tych działań też na terenie obejmujące właśnie Stary Rynek.
1: I jaki tu będzie w tej chwili koszt rewitalizacji Starego Rynku?
3: W tej chwili koszt to jest ponad 2 miliony złotych, całość prac, natomiast 1 milion złotych to jest to dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1: W takim razie Płock się zmienia na lepsze, będzie więcej zieleni, jak słyszeliście, no i zapraszamy również do wzięcia udziału w fantastycznych warsztatach. Szczegóły znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. Moim gościem była Agnieszka Malinowska, kierowniczka referatu rewitalizacji i estetyzacji miasta. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj Grzegorz Piaskowski, etnograf. Witam cię serdecznie, Grzesiek.
4: Cześć wszystkim, witam.
1: Jesteś kierownikiem działu etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zajmujesz się etnografią od jakiego czasu?
4: No, myślę, że od czasu studiów tak profesjonalnie, tak? Mm-hmm. Kiedy zacząłem studiować na Uniwersytecie Śląskim etnologię, to wynikało oczywiście z osobistych zainteresowań i one się wzięły stąd, myślę, skąd się w ogóle wzięła etnografia, etnologia, czyli z takiego zorientowania się, że te kultury naprawdę na świecie się bardzo różnią. Ludzie się inaczej ubierają, wierzą w różne rzeczy, mówią różnymi językami, mają różne zwyczaje. I ja byłem zafascynowany właśnie tymi dalekimi lądami, jakimiś Papua Nowa Gwinea, Australia, Nowa Zelandia, no przede wszystkim wyspy Pacyfiku. I to mnie fascynowało i chciałem być marynarzem. Okazało się, że do poznania tych kultur lepszym zawodem będzie jednak etnolog, więc ja jakoś tak chyba od dzieciństwa myślę, zmierzałem ku temu. I wzięło się to stąd właśnie, że te kultury się różnią, są bardzo ciekawe, fascynujące, zaskakujące i pytanie pojawiło się skąd, dlaczego tak jest i dlaczego ja mam taką kulturę sam. Dlaczego my tutaj mamy taką kulturę?
1: No właśnie, dzisiaj porozmawiajmy na temat tego, co jest nam bardzo bliskie, czyli na temat Mazowsza. Właściwie wydaje się, że wszystkie te obrzędy, zwyczaje, które kultywujemy, jakby odchodzą w cień w czasach dzisiejszych. Czy tak jest naprawdę, czy nie?
4: Oczywiście, mnie się wydaje, że żyjemy w takich czasach, kiedy ten świat, ta kultura, wręcz nasz mózg, trzeba powiedzieć, to zmienia się tak jak nigdy dotąd. Mnie się kiedyś wydawało, że to nasi dziadkowie, może pokolenie troszeczkę starsze, doświadczali szokujących zmian, no bo nagle tutaj jedzie sobie koń, wręcz woły zaprzęgnięte, a tu nagle zaczynają śmigać samoloty, samochody i pojawia się telewizja. Tymczasem my, no dzisiaj jak tutaj jechałem, stojąc na światłach widziałem prawie wszyscy, czego nie powinno być absolutnie, czyli na rowerach, czyli w samochodach, no już piesi, wszyscy wpatrzeni w telefony. Są takie teorie, że nasze istnienie w ogóle przeniesie się jako taki plik cyfrowy wręcz, będzie funkcjonowało gdzieś tam na złączach, na jakichś nośnikach, że już pozbawieni będziemy ciał, tylko będziemy taką informacją. To już się stało, no bo przecież ta cała uwaga, gdzieś tam żyjemy właśnie w tych social mediach, w jakimś świecie wirtualnym i nie kontaktujemy się ze sobą. Na pewno to musi mieć odbicie w tym, o czym mówimy. Czyli obrzędy,
1: no właśnie,
4: zwyczaje.
1: Mówisz o tym, że nie kontaktujemy się ze sobą. Rzeczywiście, ja byłem też świadkiem takiego zdarzenia, że para, chłopak z dziewczyną, siedzieli sobie w kawiarni i oni nie rozmawiali ze sobą normalnie. Przy kawie, tylko rozmawiali ze sobą za pomocą telefonu komórkowego.
4: To już na studiach. Kiedy pojechałem, to było 20 lat temu, kiedy pojechałem do kolegi na Politechnikę, wtedy był już raczkujący internet, ale oni już tam mieli bardziej raczkujący, że tak powiem, już trochę wstawał z tego raczkowania. I ku mojemu zdziwieniu impreza wyglądała tam tak, że oni sobie pili to piwo, ale rozmawiali ze sobą przez właśnie komputer.
1: Ale powiedz, czy ci młodzi ludzie w ogóle są jakby oderwani od tych zwyczajów, obyczajów, tego, co było dawniej, zupełnie to negują, czy też nie?
4: Nie można tak do końca powiedzieć. Po pierwsze, dlatego, że to też się przeniosło
1: właśnie
4: do internetu, do świata cyfrowego. Memy, nawet gdzieś tam mi mignęła jakaś informacja ze świata MMA, czyli tych walk. Tam był ktoś ubrany w strój ludowy. Te wszystkie jakieś kulturowe elementy następują. Takie etniczne. To jest żywe.
1: Czyli nieraz nie zdajemy sobie sprawę z pewnych rzeczy, a one przechodzą jakby i przenoszą się.
4: Jung uważał, że tego nie jesteśmy w stanie wyplenić, to są archetypy słynne, że to te same jakby głębokie struktury w naszym umyśle posiada i jakiś makler, i inżynier z Doliny Krzemowej, i Indianin w Puszczy Amazońskiej. Więc tego do końca nie jesteśmy w stanie wyplenić. Niemniej jednak pewne elementy, gdzieś tam takie stare, gdzieś tam z książek Kolberga, z opisów dawnych etnografów, ciągle jeszcze są kultywowane, ale jest to ślad dawnego świata już tak naprawdę. Musimy sobie uświadomić, ja tak sobie czasem o sobie sam myślę, pamiętam jeszcze pracę w polu u wujka, u dziadka, gdzie wiązałem snopy, gdzie ładowaliśmy na wóz siano czy te snopki widłami, a więc co to było? To był neolit. Ja jeszcze pamiętam neolit, czyli pracę w polu za pomocą siły rąk, mięśni ludzkich i zwierzęcych. Mhm. W tej chwili, jak jedziemy przez Polskę, przez kraje ościenne, w Rumunii to jest ciekawe, to jest zupełnie jeszcze inny świat, to jest, warto to porównać, ale to czasem na tych polach to wygląda tak, jakby UFO wylądowało. Te maszyny są już tak nowoczesne, klimatyzowane, skomputeryzowane. Co więcej, ciekawostka, byłem kiedyś jako etnograf zaproszony do małej wsi na jakąś tam imprezę taką lokalną i tam był młody rolnik, który opowiadał o czym? O grze komputerowej, oczywiście w internecie, a więc współdziałał tam z innymi. I co on robił? Na co dzień oczywiście orał te pola, zasiewał i uprawiał rolę normalnie, ale co robił potem? Przenosił to wszystko do gry komputerowej i tam też orał, siał, zbierał.
1: No tak, no masz rację. To wszystko w rzeczywistości. Ta rzeczywistość przenosi się po prostu na gry komputerowe, na tę rzeczywistość wirtualną. Powiedz mi, jakie zwyczaje, obyczaje tutaj na naszym terenie, w okolicy Płocka są jeszcze kultywowane? To, co jeszcze jest żywe, co możemy jeszcze zobaczyć?
4: No, to można powiedzieć, że już praktycznie niewiele. Jeżeli chodzi o ten okres letni, wiosenny, wczesnojesienny, no to już praktycznie nic się takiego nie dzieje. Aczkolwiek w niektórych miejscach da się zauważyć takie, no, ślady dawnej kultury. Na przykład jechałem kiedyś rowerem do Brodnicy i mijając gdzieś tam te wsie północnego Mazowsza, zauważyłem takie kopce ukwiecone i ja już wiedziałem, co to jest. Mhm. W tym okresie letnim odbywają się też tam procesje, okazuje się już samochodowe w ogóle, gdzie odbywa się to święcenie pól, wyznaczanie granic i to jest obrzęd, który ma miejsce latem, ale w innych okolicach, na przykład w okolicach tutaj na południe od Wisły, czyli Łowickie, to się dzieje z kolei podobny obrzęd, ale już bardzo w bardzo archaicznym wydaniu. Dzieje się po świętach wielkanocnych. I tam się dzieje jeszcze, jest to bardzo żywe, bardzo mocne, więc niektóre rzeczy jeszcze istnieją. Bo na przykład, jak tutaj wróćmy znowu do lata, ten okres letni zaczyna się, no, Boże Ciało. No to co wtedy się dzieje? Oczywiście jest procesja, ale mnie interesuje najbardziej to, co się dzieje po procesji, czyli obrywanie tych zielonych gałęzi. Po co to robimy? No przecież nie mamy już, w większości mieszkamy gdzieś tam w miastach, nie mamy pól, żeby to wtykać, żeby wierzyć w magiczną moc tego poświęconego ziela.
1: A automatycznie zrywamy.
4: Zrywamy, one bierzemy są, te ołtarze są ogołocone, mhm, absolutnie. Czy w Żyrazdowie, gdzie robiłem reportaż, czy tutaj właściwie wszędzie.
1: Mimo, że do tego kościoła zajeżdżamy samochodem.
4: Tak, tak. A jednak jest to pradawny zwyczaj. Gdzieś tam sięgający naprawdę neolitu takiego prawdziwego. Nie o takim, o którym mówiłem, ale takiego naprawdę głębokiego. Bardzo stary zwyczaj. Wiążący się z tym kultem życia, tego zielonego. I wokół tego w ogóle się cała ta kultura, choinka choćby, tak, zimą, czy zielone świątki, których już praktycznie nie ma. Mhm. Tak, no bo kto z Państwa na zielone świątki ma dom? wątpię, żeby ktoś to robił, ale...
1: Co to jest majenie domu, powiedz? No to chyba nie wszyscy wiedzą, o co chodzi.
4: No właśnie takie ozdabianie tym zielonym, żeby przepędzić, odstraszyć te demony. No przecież nikt się chyba, że ktoś dużo horrorów ogląda, to się wtedy tych demonów boi, ale nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby umaić sobie klatkę schodową albo wejście do domu.
1: No ale wiesz co, no lubimy oglądać horrory tak naprawdę, więc może to też troszkę jest powiązane.
4: No jest ściśle powiązane, bo te horrory nie wzięły się znikąd. No co w tych horrorach mamy? No mamy żywe trupy, zombie, wszelkie wilkołaki. No kłania się tu demonologia ludowa, czyli to, co da się jeszcze znaleźć w terenie, czego ludzie się boją i na co mieli różne sposoby, no bo ten osiwkowy kołek w tej popkulturze występuje, prawda, na wampira i tak dalej, ale nasi przodkowie, zupełnie nie mówię o takich przodkach dawnych, tylko jeszcze te rzeczy da się w terenie zaobserwować. Myślę, że wielu z nas to też zna. No bo na przykład co jest takim miejscem, przez który taki demon z horroru może przyjść do nas? No drzwi, okna. Myślę, że w blokach jeszcze to KMB, czyli to oznaczenie na tych drzwiach, tą kredą poświęconą występuje. Czyli zabezpieczenie przed złą mocą, no ciągle żywe.
1: No właśnie, czyli jak w dzisiejszych czasach zabezpieczamy się przed tą mocą? Mówisz, że zrywamy automatycznie, bierzemy to do domu
4: jest,
1: i
4: ale
1: mówimy...
4: To jest cień dawnej
1: ale
4: kultury.
1: Co jeszcze?
4: To jest cień dawnej kultury. Myślę, że już coraz mniej osób ma kropielniczki przy drzwiach, a już takie wianki poświęcone w oktawę Bożego Ciała. Ja widziałem jeszcze przypadkiem zupełnie gdzieś w terenie, że takie wianki na oktawę Bożego Ciała były robione. Ale kto z Państwa sobie wiesza taki wianek? W ogóle kto wie, co to jest oktawa Bożego Ciała? Co w tym wianku powinno być? Kto sobie go w ogóle wiesza przy drzwiach, żeby mu demon tam nie wszedł, nie zamordował, nie, albo nie udusił? Jak jakaś zmora, co teraz oczywiście udajemy się z tym do laryngologa i to jest bezdech senny, ale kiedyś uważano, że to zmora przychodzi. Co to jest zmora? To jest człowiek, sąsiad, który jest normalnie żywy, ale w nocy zamienia się właśnie w zmorę, przychodzi nas dusić. No wtedy możemy na przykład go oszukać w taki sposób, że tam, gdzie mamy głowę, czyli na poduszce, dajemy nogi i mylimy tą zmorę, wtedy ona dusi nogi, robi najwyżej masaż stóp, a nie udusi nas. Więc takie metody też zabawne znamy. Natomiast no, nie sądzę, żeby ktoś właśnie okadzał dom jakimiś dziwnymi...
1: Ale powiedz, te zwyczaje na przykład, wracając do lata jeszcze, takie dożynkowe, typowe, one są jeszcze zachowane tutaj w okolicach Płocka?
4: No mamy, jeżeli mówimy o kulturze, to mamy folklor i folkloryzm, czyli coś takiego odgrywanego troszeczkę, a coś takiego realnego, prawdziwego, gdzie ludzie wierzyli, że coś to coś, co robią, to ma wpływ na to, żeby urosło na polu, żeby się darzyło i tak dalej. No dożynki oczywiście znamy, ale one już mają taki charakter bardziej zinstytucjonalizowany, czyli nasi samorządowcy biorą w tym udział. Nie można oczywiście odbierać te jakby charakteru obrzędowego tym obchodom dożynek. One mają już taki bardziej ludyczny, czyli zabawny, rozrywkowy bardziej, czy obrzędowy w znaczeniu takim administracyjnym charakter, czyli te dożynki są. Kiedyś to miało wymiar bardziej taki obrzędowy, związany właśnie z tym rolnictwem i tak dalej. No dzisiaj na przykład już jak pojedziemy w okolice Iłowa, nie spotkamy tego, w ogóle nie wiem, czy się święci jeszcze tam świętego Rocha 16 sierpnia, a kiedyś w okolicach Iłowa działo się naprawdę coś ciekawego. Jeżeli przyjdą Państwo na wystawę o Mazowszu, tam będzie jedno zdjęcie niesamowite z wielkiego reportażu zrobionego przez wiejskiego fotografa, gdzie krowy pędzą przez ogień. Przez ogień po ulicy przepędzane, przez święty ogień. No, to jeszcze lata 50. Dawno już podejrzewam, nikt o czymś takim nie słyszał. A to jest świętego Rocha. Sierpień, połowa sierpnia. A jeszcze jak powiem, w jaki sposób ten ogień był zapalany, no to już w ogóle dzisiaj podejrzewam, że nikomu by się tego nie chciało robić. On był zapalany tak, że były dwa wielkie drągi i one były pocierane o siebie, czyli musiało w tym wziąć udział kilkunastu być może mężczyzn. Było to na pewno kłopotliwe i takie rzeczy się działy w naszej okolicy. Dzisiaj tak jak mówię, no bardzo już niewiele rzeczy. Sobótki, temat troszeczkę też kontrowersyjny, bo też te opony się teraz pali. Kiedyś te sobótki palono właśnie też w okresie letnim, to był taki zwyczaj. Matki Boskiej Zielnej. No, czy ktoś z Państwa równiankę wie, co to jest równianka? Podejrzewam, że nie. Te zioła również się w tym, to jest 15 sierpnia, te zioła się święci i one również chronią nas przed tymi demonami wziętymi z horrorów wręcz. Dzisiaj już tego nie robimy, więc niektóre z tych rzeczy, czyli to Boże Ciało, te gałęzie obrywamy, Niedziela Palmowa, jeszcze niektórzy te kawałki palmy wtykają, to znam na wsiach, jeszcze to się dzieje, ale większość tych rzeczy, o których ja już sam ich nie doświadczam gdzieś w terenie, przeczytając książek, już to nie dzieje się. Już ta kultura tradycyjna, ludowa jest cieniem tego, co było kiedyś, ale kultura się nieustannie zmienia.
1: Dziękuję bardzo. Moim gościem był Grzegorz Piaskowski, etnograf.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl. Autopromocja.